za smarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

rywale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: Trip, słuchacie Meloradio.
1: Ile jeszcze mogę znieść? Niepewność obezwładnia mnie. Czekam licząc każdy dzień.

0: Radio.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygód do Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie.

Melo Radio Śląsk.

0: magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
2: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
3: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
4: No i to jakoś tak kojarzy mi się z przyjemnościami, a jak kultura to też przyjemność. Już za chwilę mikrofon przekażę Magdzie Mleczko, która tym razem zabierze nas do Katowic. Jakie to będzie miejsce, Magdo?
5: Wyjechać w podróż w XIX wieku, choćby taką krótką, kilkanaście kilometrów, a już taką dłuższą, tygodniową, te tony bagażu, to przygotowania, no to był naprawdę spory wyczyn. Żeby sobie to wyobrazić, warto wybrać się na wystawę do Muzeum Historii Katowic, wystawę zatytułowaną Reise Fieber – Wakacyjne podróże katowiczan w XIX i XX wieku. I właśnie tam teraz z moimi gośćmi was zabieramy, a są nimi Joanna Tofilska-Dziubek, witam serdecznie, i Sławomir Stanowski. Reise Fieber, czyli najprościej mówiąc taka gorączka, stan napięcia przed czymś, tak. Więc kiedy przygotowywaliście tą wystawę, mieliście takie swoje Reise Fieber?
6: Mamy cały czas. Ten pomysł na tytuł zrodził się w mojej głowie. Z jednej strony dlatego, że Reise Fieber towarzyszy mi, o tak, zawsze, kiedy wyjeżdżam. Zawsze przeżywam taki stan ekscytacji i napięcia i stresu równocześnie. Myślenia o tym, czego nie mam, co powinnam zabrać i o różnych innych rzeczach, a jednocześnie uwielbiam podróżować, więc taki stan towarzyszy mi bardzo często w życiu. A równocześnie chciałam podkreślić coś, co się, takie zjawisko, które, bo my jesteśmy w ogóle historykami oboje i cały nasz dział, który pracowaliśmy nad tą wystawą jeszcze z koleżanką, i wyraźnie widzimy, że co się zmieniło w historii, w społeczeństwie, nie tylko tu naszym, ale w ogóle w świecie, w tym XIX i XX wieku.
5: To ponad 100 lat przecież, nie?
6: Tak. Jak to w ogóle się rodziło, prawda? No, dzisiaj podróże to jest coś takiego codziennego, że w zasadzie no, można się tylko każdego pytać, gdzie się wybiera, tak?
5: Na wakacje. City breaki stały się bardzo popularne. Tak. Ja sama się wybieram za chwilkę też na taki city break do Włoch.
6: Tak. Majówka była dopiero co, więc pytaliśmy, kto gdzie jedzie, czy gdzieś jedzie. Rzadziej, ale raczej gdzie, tak? Tak to wygląda w tej chwili. Ale to nie jest przecież tak, że tak było zawsze. Ludzie oczywiście mają naturalną chęć do przemieszczania się i tak mieli od początku już jako gatunek, ale nie zawsze mieli możliwość taką, żeby móc się przemieszczać po to tylko, żeby się przemieszczać, po to tylko, żeby spędzić przyjemnie czas. Ta gorączka podróży, bo to dosłownie znaczy Reise Fieber, gorączka podróżna, w języku niemieckim oznacza też właśnie taką jakby gotowość wyruszenia w drogę, taką chęć wyruszenia w drogę. I to chciałam też troszeczkę podkreślić w tym tytule. To chcieliśmy powiedzieć, że mamy od tego XIX wieku takie zjawisko w świecie, które ewidentnie wskazuje na to, że ludzie po prostu lubią podróżować i mają możliwość i z niej korzystają coraz bardziej. No ale gdzieś tam to chyba jednak z naszej wrodzonej skłonności wynika, że my jeśli mamy możliwość i mamy czas na to, to chcemy się gdzieś ruszyć i chcemy w ten sposób spędzić czas.
5: To jak podróżujemy dzisiaj, no to doskonale wiemy, prawda? Ale jak właśnie podróżowano wtedy w tym XIX wieku, czyli te ponad 100 lat temu? No ustaliliśmy tu już, że ten świat był kompletnie inny. Nie było nawigacji, nie było takich dróg, jakie mamy dzisiaj. Nie było biur podróży, nie było tak super samochodów szybkich, kart płatniczych. A wtedy ta podróż to chyba po prostu, ja nie wiem, pani kufry chyba ze sobą musiały zabierać. Jak to wyglądało? Jak to przedstawiacie na wystawie?
6: To się oczywiście też zmieniało i to zależy od tego, o jakiej podróży mówimy. Bo my mówimy o podróżach, które łączy jedno, że są to podróże dla przyjemności w czasie wolnym. W związku z tym mówimy też o takich zupełnie bliskich podróżach i one wymagają w zasadzie tylko tego, żeby mieć troszeczkę czasu. I to się w tym XIX wieku pojawia. Ta praca już etatowa gdzieś w kopalni, czy nawet powiedzmy praca urzędnika, chociaż urzędnik może sobie już pozwolić na coś więcej, ale nawet robotnik z jakiejś huty czy kopalni. Jeśli ma wolną niedzielę, bo wtedy mówimy tylko o niedzieli wolnej, i ma nogi zdrowe, może ruszyć gdzieś w pobliże. Może ruszyć do murcek, do gospody, do lasu. Może ruszyć gdzieś po prostu na łono natury i o takich podróżach my też tutaj mówimy. One nie wymagają wtedy wielkiego przedsięwzięcia. Jeśli już chcemy się ruszyć gdzieś dalej i mamy możliwości, albo bardzo nam zależy, no to tak, z jednej strony nie wszyscy mieli wielkie potrzeby, nie wszyscy musieli mieć mnóstwo kufrów. Wystarczyło czasami tylko spakować małą walizeczkę, czy mały jakiś plecak i ruszyć już wtedy w te Beskidy, tak? Tu myślę, że tu kolega może więcej powie o tym, że też się transport rozwijał, więc to wiele umożliwiało.
7: No tutaj jest w ogóle ciekawie, jeśli chodzi o transport, z tego powodu, że pewnie jako historycy musielibyśmy zacząć od tego, że te podróżowanie drzemie w drugim człowieku już chyba od zarania. No my tutaj naszą podróż zaczynamy w XIX wieku, no ale jednak na początku trzeba wspomnieć o tych podróżach pieszych. No ale już przechodząc od tych naprawdę takich archaicznych sposobów, należy tutaj wspomnieć przede wszystkim o dyliżansach, które w XIX wieku były, nie chcę powiedzieć popularną formą transportu, ale myślę, że były taką formą transportu, która przenosiła nas na większe odległości, na dalsze odległości i mogli z niej korzystać, myślę, że nieliczni. Kolejna rzecz, i to jest bardzo ważne, to ten transport zaczyna się rozwijać. Musimy tutaj powiedzieć o roku 1846, kiedy to linia kolejowa zostaje doprowadzona do Katowic i otwierają się pewne możliwości podróży. Ciekawą formą transportu, bo tak można analizować po kolei, to też jest transport autobusowy. Transport autobusowy w ogóle na terenie Katowic jest też ciekawy, bo takie początki transportu autobusowego, i tutaj należy podkreślić nieudanego, to jest rok 1907, kiedy to katowiczanie próbują dostać się na Murcki. To jest ciekawe. To jest taka...
5: Dostać się na Murcki to była wyprawa
7: tak,
5: wtedy.
7: To była swego rodzaju wyprawa, no i zostaje zorganizowana linia autobusowa z Katowic na Murcki. I to jest ciekawe, bo ta linia działa tylko jeden sezon. 1907 rok, tylko sezon wakacyjny. Później pojawia się w prasie informacja o tym, że z racji trudnych warunków drogowych, czyli po prostu dziurawych dróg, nieprzejezdnych, autobusy muszą jeszcze trochę poczekać. No i czekają. Czekają prawie 20 lat.
5: To jest to, co ja powiedziałam na początku, że dzisiaj pokonujemy setki tysięcy kilometrów, a kiedyś pokonanie tych, nie wiem, 80 stanowiło nie lada wyczyn. Z takich wakacyjnych, ale też krótkich, niewakacyjnych podróży każdy zawsze przywozi nie tylko wspomnienie, ale też różnego rodzaju pamiątki. Więc co przywożono wtedy, co mieszkańcy Katowic i Śląska przywozili z takich bliższych i dalszych podróży?
6: Na pewno przywozili porcelanę i tego mamy trochę. To znaczy różnego rodzaju wazoniki, kubeczki porcelanowe z widokami, z miejsc, do których się udawali, z miejsc pielgrzymkowych. Oczywiście też to są figurki różne, krzyżyki, żyki czasami, ale to są też to, co my do dzisiaj kojarzymy, te laski turystyczne, prawda, które w górach są do tej pory tak...
5: Ciupagi.
6: Ciupagi, tak zwane, chociaż ciupaga to jest konkretny jakby rodzaj tej laski z takim żelaznym zakończeniem. One są, powiedzmy, że stylizowane na ciupagi, tak? I przybijano do nich, to można zobaczyć, u nas mamy bardzo, bardzo wiele tych lasek, bo wypożyczyliśmy je też z innych muzeów, żeby pokazać, jak to było popularne. Do nich przybijano blaszki, takie emblematy z różnych odwiedzanych miejsc. To się tylko troszeczkę w zasadzie różni od tego, co my dzisiaj przywozimy. Dzisiaj najchętniej przywozimy magnesy i one też są jakąś formą...
5: Mam całą lodówkę.
6: Tak, tego wtedy nie było.
7: To też jest warte tutaj do powiedzenia z tego powodu, że dzisiaj często przywozimy pełne dyski zdjęć, pełne telefony zdjęć, mamy wspomnienia prawie z każdego miejsca, w którym byliśmy. I myślę, że te wspomnienia to jest dalej, to jest ten bagaż, który lubimy przywozić, którym się lubimy dzielić. I tak też jest na naszej wystawie, no od samego początku, bo w pierwszej sali akurat mamy piękny pamiętnik pani, która była na wycieczce jubileuszowej w 1925 roku w Rzymie razem z grupą wiernych. To był rok jubileuszowy. I co jest ciekawe, to nie jest tylko tak, że tam znajduje się słowo pisane. Pani Wojtczak, o której teraz mówię, z Dębu, z Katowic Dębu, przywiozła ze sobą różnego rodzaju rośliny, które napotykała w Rzymie i to były z miejsc wyjątkowych, czy to liść z oliwki z Rzymu, czy tam z placu przed Bazyliką Świętego Jana na Lateranie, czy były to jakieś kwiatki otarte o grób Świętego Franciszka z Asyżu. To są takie wspomnienia, kiedy otwieramy ten pamiętnik, to czujemy się, jakbyśmy tam byli, czy... No jest to coś niesamowitego. No warto tutaj pójść dalej, bo pani Wojtczak nie była ostatnia, no bo to później ewoluowało i tak na naszej wystawie można też zobaczyć różnego rodzaju dzienniki z różnego rodzaju kolonii, z miejsc, w których się było, czyli takie opisy,
6: kroniki
7: z miejsc, do których podróżowano, pełne zdjęć, pełne różnego rodzaju pamiątek, czy też własnoręcznie wykonanych obrazków, jak dzieci na przykład na koloniach widziały te rzeczy, które widziały po prostu.
6: To już z okresu międzywojennego, harcerskie takie i późniejsze, to z okresu PRL-u, to pewnie jeszcze wielu też słuchaczy pamięta, jak jeździło na kolonie, to się robiło takie kroniki.
5: Pamiętniki się pisało, przede wszystkim przesyłało się kartki, a nie SMS-y, tak jak dzisiaj.
6: To prawda.
5: Na których się na przykład pisało kochane pieniążki, prześlijcie mamusiu, prawda? Co jeszcze ciekawego znajdziemy waszym zdaniem na tej wystawie, takiego, co was samych zaintrygowało, zdziwiło?
6: Na pewno myślę, że ciekawe dla wielu współczesnych zwiedzających są te akcesoria podróżne, no bo jednak dzisiaj walizeczka na kółkach, prawda, to jest standard, jakiś plecaczek dopasowany do wymiarów lotniskowych i
5: mini szampon, mini tam mydełko i tak dalej.
6: Tak. To jednak my pokazujemy całą gamę różnego typu walizek, kufrów, one same w sobie są już ciężkie, prawda, więc to jednak daje troszeczkę wyobraźnię o tym, jak to było inne jednak, że jak ta podróż była, jakim była przedsięwzięciem, samo przemieszczenie tego wszystkiego mogło stanowić wyzwanie. Mamy na wystawie coś, co jest pewną ciekawostką z naszych zbiorów z XIX wieku, toaletę podróżną. Jak to wygląda, to nie będę opowiadać, proszę przyjść i zobaczyć. To jest raczej taki bardziej luksusowy mebelek, myślę, że można to nawet tak nazwać. Raczej dla pewnie służył jakimś zamożniejszym ludziom. Mamy bicykl, czyli taki rower z wielkim przednim kołem, wypożyczyło nam Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej taki jeden egzemplarz, żeby troszeczkę uzmysłowić, jak to się wszystko rodziło. Nie od razu wszystko wyglądało tak jak w tej chwili, prawda? Że to rower mamy, dzisiaj używamy bardzo chętnie i bardzo dużo. Natomiast początki bywały troszeczkę skomplikowane. Sama jazda na tym musiała być niezwykle skomplikowana.
5: W ogóle to było chyba też tak, że na rowerach najczęściej jeździli mężczyźni, a kobieta na rowerze to było zjawisko wręcz. Wtedy chyba tak mi się wydaje, więc taka rodzinna wycieczka rowerowa nie wchodziła w grę.
6: Myślę, że to te panie takie bardziej nowoczesne sobie jednak wymagało to też odpowiedniego stroju. Nie w każdy można było wejść na coś takiego.
5: Słuchajcie, chciałabym zahaczyć o noc muzeów, która przed nami. Czy gdzieś będziemy podróżować w tę noc właśnie w Muzeum Historii Katowic?
7: Oczywiście, zapraszamy jak najbardziej. Wystawa już wtedy będzie otwarta, można do nas przyjść. No i oczywiście w czasie nocy muzeów będziemy mogli zbierać stemple na naszej wystawie, na takim wydarzeniu Nocno Rajza po Sztymple. Tak trochę po naszemu, czy przynajmniej po mojemu, będziemy mogli w każdej sali, będzie schowany gdzieś stempel, no bo to jest też taka rzecz, którą zawsze ze sobą gdzieś tam zabieramy. Jak już kupimy pocztówkę, jak już wysilimy się i kupimy pocztówkę, jak już idziemy gdzieś, to później chcemy mieć jeszcze coś wyjątkowego, albo tu jest odznaka, których jest mnóstwo na naszej wystawie, o których też będziemy pewnie mówić i w czasie naszych oprowadzań, w późniejszym czasie, ale jak już jesteśmy gdzieś, to właśnie ta kartka pocztowa, gdzieś miejsce na przybicie stempla, to jest właśnie tu, to miejsce u nas, właśnie w Muzeum Historii Katowic. Moment, kiedy będziemy mogli też coś zabrać ze sobą. Nie tylko tak, że można chodzić.
6: Cała w ogóle ta noc jest pod hasłem podróże i wszystkie wydarzenia jakoś do tych podróży nawiązują. Czy są to podróże w przestrzeni, czy w czasie, to już różnie wygląda, ale generalnie wszystkie i nasz główny gmach przy ulicy Szafranka 9 i nasze oddziały, czyli dział etnologii miasta w Nikiszowcu przy Rymarskiej i oddział na Kopernika. Wszyscy do tych podróży nawiązują. Można sobie na pewno coś dla siebie wybrać. Generalnie ma być z przymrużeniem oka, interaktywnie i tak myślę, że radośnie i już troszeczkę wakacyjnie.
7: I na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.
5: Rajze Fiber, wakacyjne podróże katowiczan w XIX i XX wieku. Przypomnę, że o tej wystawie w Muzeum Historii Katowic mówimy. Do kiedy ona będzie czynna?
6: Do 4 października.
5: Czyli dosyć długo znajdziemy czas na to, żeby tam dotrzeć. To dziś jest niewielka odległość, gdziekolwiek na Śląsku mieszkacie. Serdecznie zapraszamy. Ja wam, moi drodzy, dziękuję za tą przepiękną opowieść. Joanna Towilska-Dziubek, Sławomir Stanowski, Muzeum Historii Katowic. Dziękuję.
7: Dziękuję.
4: Rozmawiała Magda Mleczko. Bardzo dziękuję.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
8: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
9: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
8: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
4: Z wykształcenia kulturoznawca Marek Ryś, który na co dzień pracuje w dziale edukacji w Muzeum Grunśląskim w Bytomiu i zwykle oprowadza po wystawach, napisał książkę, którą doceniają badacze i naukowcy. Zapraszam na spotkanie z autorem, który nieźle namieszał w świecie publikacji o początkach świata i o dinozaurach.
10: Ciekawe spotkanie.
11: Marek Ryś pracuje w dziale edukacji Muzeum Grunośląskiego w Bytomiu.
4: Będziemy mówić o książce, którą pan napisał i która zachwyca naukowców, ale zachwyca też amatorów. Jak to jest, że robi się taką książkę, która no, tak mocno odbiła się echem i tak jak mówię, to jest książka dla wszystkich. Wszyscy czerpią wiedzę. I trudno sobie wyobrazić, że ludzie, którzy siedzą w tym temacie od lat, też mogą czerpać inspirację i też dowody na to, jak to było z tymi dinozaurami. Więc jak się pisze taką książkę?
11: Szczerze pani powiem, to nie wiem, jak się pisze taką książkę. Ja po prostu wziąłem i napisałem. Rzecz w tym, że to, co tutaj się odbywa w muzeum, to jest wystawa, która jest poświęcona pewnej części historii życia. Poprzednio była inna wystawa i książka jest jakby podsumowaniem wszystkiego, co na tych wystawach pokazano, ale rozszerzonym podsumowaniem, dlatego że ja akurat się tematem interesuję od wielu lat, więc gdzieś tam sporo na ten temat czytam, sporo rzeczy. Natomiast zawsze brakowało mi jakiejś pozycji, która by próbowała spojrzeć na zagadnienie w całości, czyli od momentu powstania wszechświata, a potem życia w tym wszechświecie i wszystkich elementów, które do tego życia są niezbędne, aż do momentu, kiedy to życie być może albo na pewno raczej zejdzie z planszy i zniknie. No i postanowiłem, że skoro już mamy dwie takie wystawy, to tego rodzaju książkę napiszę. Oczywiście temat jest bardzo rozległy, bo to jest po prawdzie około 14 miliardów lat historii, ale licząc historię życia, no to na Ziemi no to jest jakieś 4 miliardy lat mniej więcej. No i to wszystko trzeba było napisać, ująć w formę jednej publikacji, która gdzieś tam zaczynałaby się w momencie, kiedy jeszcze nie ma nic i kończyłaby się w momencie, kiedy już nie ma nic.
4: Ja słyszałam, że te dinozaury to są pana pasją.
11: To znaczy wszyscy mówią dinozaury, dinozaury. Dinozaury to jest tak naprawdę tylko fragment tej historii, ponieważ historia dinozaurów sięga środka Triasu. Jeżeli liczyć ptaki, które są ich potomkami bezpośrednimi, no to żyją sobie z nami od tych 200 czy tam ponad 200 milionów lat. Natomiast no, w perspektywie całości historii życia to jest tak naprawdę tylko fragmencik. Oczywiście duży fragmencik. Natomiast mnie zawsze interesowało też to, co było przed dinozaurami, to co rozgrywało się równolegle z rozwojem dinozaurów. Szczerze powiedziawszy, był to jeden z impulsów do napisania tej książki, ponieważ mając gości tutaj na wystawie, zwłaszcza młodych gości, oni najczęściej krzyczą o dinozaurach właśnie. Bo dinozaury są takim sztandarowym przykładem zwierząt, które wymarły, które były przed nami. Nawet kiedyś się mówiło, że najpierw na początku były dinozaury, potem my. A to tak wcale nie wygląda. Przed dinozaurami były miliardy lat rozwoju życia w różnych formach. Są formy życia, które są starsze od dinozaurów. Powiem szczerze, przodkowie, ale jeszcze nie ssaki, ale przodkowie ssaków, czyli nas, są starsi niż dinozaury. A właściwie, jeżeli by liczyć ich gady pierwsze jako przodków dinozaurów, no to powiedzmy, że zaczęliśmy się rozwijać równolegle. Więc chciałem pokazać, że nie tylko dinozaury są tutaj jakby bohaterami tej całej historii życia, ale że ona jest o wiele bogatsza, że pewne formy, które były kiedyś, przetrwały do dzisiaj, pewne formy zniknęły, pewne formy w jakiejś tam innej kształcie pojawiły się później, więc próbowałem naszkicować całość tego zagadnienia. Oczywiście w momencie, kiedy się próbuje zrobić całość, to trzeba wprowadzić pewne uproszczenia i gdybyśmy chcieli tak naprawdę przyjrzeć się pewnym etapom historii rozwoju życia, to możemy utknąć w literaturze, ponieważ jej jest tak dużo. Kolega, który tutaj mnie zapowiadał na otwarciu, powiedział takie jedno zdanie, że gdybym był profesorem nauk biologicznych albo jakimś paleontologiem, to zapewne bym tej książki nie napisał. I on ma całkowitą rację, dlatego że ja sam, próbując zapoznać się z olbrzymią ilością artykułów naukowych, które wychodzą dosłownie, no, codziennie praktycznie na pewne tematy, utykam czasem w takim chaosie, ponieważ jedne badania dowodzą jednych rzeczy, drugie badania dowodzą drugich rzeczy, trzecie badania jeszcze innych rzeczy za 3 lata, te pierwsze badania są obalone przez inne badania, no i trzeba z tego wszystkiego zrobić jakąś kompilację. Ja jako osoba trochę z zewnątrz, czyli taki pasjonat, który powiedzmy dużo czyta i dużo wie, ale nie jest jakby bezpośrednio zaangażowany w proces odkrywania tych rzeczy, mogłem sobie pozwolić na pewne zestawienia takich różnych teorii. Mogłem sobie pozwolić na przedstawienie argumentów za i przeciw różnym teoriom bez decydowania, która mi bardziej odpowiada, a która nie. I myślę, że to jest też siła tej książki i taka pewna wyjątkowość tej książki, że ona nie próbuje jakby tej linii, która tam jest przedstawiona, na siłę ludziom wtłaczać. Ona ma być raczej taką inspiracją do własnych poszukiwań, czyli mamy bazę, wiemy mniej więcej co, gdzie, kiedy, jak i po kolei, ale gdybyśmy chcieli każdy temat bardziej szczegółowo poznać, to już zapraszam do badań własnych, dlatego że no, tego się w tak... No, książka ma 350 stron, ale tego się nawet w tej objętości nie da ująć.
4: Książka ma 350 stron, ale są też ilustracje, prawda?
11: Od początku, kiedy sobie wymyśliłem tę książkę, założyłem, że ona będzie bardzo bogato ilustrowana, dlatego że tak naprawdę to jest to, co przykuwa uwagę przeciętnego odbiorcy. Bogactwo tych ilustracji, które udało mi się zebrać, jest takie duże tylko dlatego, że środowisko osób, które się tym interesują, jest bardzo otwarte i bardzo okazuje się chętne do współpracy. Bardzo wiele ilustracji pochodzi od profesjonalnych grafików, którzy po prostu udzielili mi zezwolenia na ich wykorzystanie. I co ciekawe, tutaj pytało mnie parę osób, między innymi naukowców, którzy się tym zajmują, skąd te zdjęcia się wzięły, bo one są rzeczywiście, niektóre są rzeczywiście spektakularne. No i okazuje się, że na przykład części grafików wcale nie znajdowałem na forach paleontologicznych albo innych takich blogach paleontologicznych, tylko na forach graficznych, bo oni są po prostu grafikami, którzy prezentują się też na innych forach graficznych, a ponieważ tak się składa, że też się zajmuję grafiką, tylko że zupełnie z innej dziedziny, no to gdzieś tam też jestem rozpoznawalny i oni jakby widząc, że ja rzeczywiście coś tam robię, udzielali mi zgody na publikację. Zresztą kilku z nich widząc książkę strasznie się cieszyło, że to tak ładnie wszystko wyszło i już mam zezwolenie na publikację w drugim wydaniu ewentualnym. Część okazuje się ilustracji okazała się łatwiejsza do zdobycia niż myślałem. Ja napisałem po prostu do naukowców, którzy gdzieś tam te ilustracje w swoich pracach naukowych przedstawiali i okazuje się, że oni bez problemu udzielili mi zgody na ich wykorzystanie. Część ilustracji pochodzi z materiałów prasowych, czyli z takich, które zostały udostępnione właśnie do wykorzystywania w tego typu celach. Sam jestem zdziwiony. No sam wykonałem około 130 ilustracji do tej książki, ale sam jestem zdziwiony, że aż tyle osób chętnie w tym brało udział i dzięki nim ta książka wygląda jak wygląda, a wydaje mi się, chociaż to bardzo to niefajnie się mówi o własnej książce, że rzeczywiście wygląda efektownie.
4: Ja to mogę potwierdzić. Fantastycznie wydana, rzeczywiście dobrej jakości papier, ale jeśli chodzi o samą treść, no ona też jest fenomenalna, skoro zachwyca także naukowców. Jak się pisze taką książkę? Co było najtrudniejsze dla pana? Tak pan usiadł i napisał?
11: No nie usiadłem i nie napisałem. To znaczy, to jest tak, że kilka lat, już dobrych kilka lat, jak nie kilkanaście, ja się tym tematem interesuję, czytam na ten temat i to jest troszeczkę tak, że jeżeli się czymś interesujemy, to nam to samo włazi do głowy, bo jeżeli się zmuszamy, to jest gorzej. No i ja pewien obraz tego wszystkiego, co chciałbym ewentualnie w tej książce przedstawić, miałem, ale w momencie, kiedy siadłem do pisania, to się okazało, że to nie jest takie proste, że tak naprawdę trzeba teraz wrócić do pewnych lektur, trzeba pewne lektury zweryfikować, bo no o paleontologii mówi się tak, że co 5 lat powinny być zmieniane podręczniki. I rzeczywiście są takie przykłady rzeczy, które w momencie pisania były aktualne, w momencie, kiedy książka wyszła, one są dalej aktualne, ale są już badania, które wskazują, że być może było inaczej, więc nie wiadomo, co będzie za 3 lata na przykład.
4: Kolejna książka.
11: Tak, być może kolejna książka. Poprawka wskazówkami wniesionymi przez naukę, ale z tym jest troszeczkę tak, że ja w jednym miejscu, znaczy w jednym, w kilku, ale w jednym miejscu ewidentnie jest bardzo ciekawa historia, bo w przypadku spinozaura, który kiedyś przedstawiony był jako dinozaur spędzający dużo czasu w wodzie i pływający, to jest taki charakterystyczny dinozaur z takim wielkim, jakby no, w cudzysłowie żaglem na grzbiecie. No badania sprzed kilku lat udowodniły, że on nie mógł pływać na głębokiej wodzie, bo by się przewrócił, bo ten grzebień był za ciężki. Ja z kolei ostatnio zaczynam czytać opracowania, które mówią, że być może jednak mógł pływać, więc jak Państwo widzicie, jest to temat, który ciągle się rozwija i być może to jest w nim też takie ciekawe, że nie jest to rzecz zamknięta, że cały czas powstają nowe teorie. Natomiast co do tych ilustracji, to ja chciałbym też zauważyć jedną rzecz. To jest nieprawdopodobnie trudna sprawa przygotowanie ilustracji zwierzęcia, którego już nie ma, zwierzęcia, które wymarło, na podstawie tego, co się znalazło. Bardzo często, bardzo wiele z tych znalezisk to nie są wcale szkielety, takie jak czasami na YouTubie sobie oglądamy filmy, niestety coraz częściej generowane przez AI i to są totalne bzdury, bo na przykład panowie naukowcy tymi szczoteczkami sobie odkurzają kompletny szkielet gdzieś tam z piasku. Nigdy nie znajduje się coś takiego. Znajduje się pokruszone kości z przemieszczeniami, z pogięciami, z połamaniami i niekompletne. Więc mamy niekompletny szkielet i na tej podstawie próbujemy zrekonstruować, jak mogło wyglądać to zwierzę. To nie jest tak, że my sobie to wymyślamy, bo niektórzy twierdzą, no tak, pewnie znaleźli dwie kości i już narysowali, haha. Nie, to nie tak. Za tym stoi olbrzymia wiedza, która się wiąże zarówno z całą grupą pewnych zwierząt, które wymarły i do której to grupy takie zwierzę mogło należeć, jak i z tymi zwierzętami, które żyją. Mamy pewne prawidłowości związane chociażby z tkanką tłuszczową, z mięśniami i tak dalej. To się niewiele zmienia. Przyroda nie robi numerów takich, że nagle wszystko wywraca do góry nogami. I na tej podstawie się te zwierzęta rekonstruuje, ale zawsze istnieje duży margines błędu. Więc jeżeli Państwo na ilustracjach widzicie jakieś stare, wymarłe zwierzęta zrekonstruowane, to od razu mówię, to jest wizja artysty, jak mogło to wyglądać, a w kilku przypadkach jak to rzeczywiście wyglądało, na przykład tyranozaur to jest zwierzę, które jest lepiej poznane niż niektóre żyjące gatunki, mamy tyle znalezisk, że jesteśmy w stanie bardzo dobrze go zrekonstruować, a z kolei jego możemy, to jego krewniaków też, bo byli na pewno podobni, więc to jest taki temat, który cały czas się rozwija, który cały czas gdzieś tam, którym można coś zdziałać i coś zrobić nowego i być może dlatego zawsze znajdują się osoby, które się tym interesują i to najczęściej to są małe osoby, ale bardzo często też duże, więc myślę, że dla wszystkich tych właśnie osób ta książka została napisana.
4: Jedno jest pewne, to nie dinozaury były pierwsze.
11: Nie, absolutnie nie dinozaury były pierwsze. Pierwsze były formy bardzo małe, bo były to formy, które na przykład bakterie, albo nie bakterie, czyli archeany, które w ogóle nie są jeszcze bakteriami, więc to są już pierwsze ślady życia. No bo jeżeli życie traktujemy jako aumas, no to musimy o nich też wspomnieć, no bo moglibyśmy się skoncentrować na kręgowcach i wtedy gdzieś tam lądujemy w Dewonie i czy tam troszeczkę wcześniej i z rybami sobie pływamy, bo to są już kręgowce. Natomiast wcześniej były stawonogi, także masa zwierząt, których już nie ma, albo które są, ale w innej formie, albo w takiej samej formie, na przykład skrzypłocz, który przetrwał tam 100 milionów lat bez żadnych zmian, bo po prostu nie ewoluował z jakichś powodów. To, że my go teraz mamy w takiej samej praktycznie formie, jak przed setkami milionów lat, no to jest też niesamowita sprawa, no bo mamy taką żywą skamielinę, która sobie gdzieś tam do dzisiaj funkcjonuje.
4: Panie Marku, to zdradźmy tytuł i powiedzmy, gdzie możemy tą książkę dostać.
11: Książka nazywa się Podróż przez wieki, bakterie, dinozaury, ludzie, a można ją kupić w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.
4: A opowiadał, napisał Marek Ryś. Zapraszamy też na wystawę o dinozaurach?
11: Tak, oczywiście zapraszamy na wystawę o dinozaurach. Wystawa nazywa się z kolei Od dinozaurów do człowieka, historia życia na Ziemi i opowiada część, głównie tą część poświęconą ssakom, czyli tym stworzeniom, które doprowadziły do tego, że jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy i możemy sobie rozmawiać na temat tej książki, ale przy okazji pokazujemy tło, na jakim rozwijały się te wczesne formy, które doprowadziły do powstania ssaków, czyli dinozaury też tam są. Jest tam też Las Karboński, jest to wszystko, co gdzieś tam sobie w tle tego naszego rozwoju funkcjonowało.
4: A jak słuchacze będą mieć szczęście, to na wystawie spotkają pana Marka Arysia, który opowie nam o tej wystawie, bo też jest pan kuratorem. No i jeśli ktoś będzie miał książkę, to oczywiście autograf jak najbardziej.
11: No tak, jak będę, to podpiszę.
4: I pytania też można zadawać.
11: Tak, oczywiście.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
10: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
12: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.

Dziś jeszcze bez zmian, ale od jutra zmiany w Bytomiu, Łagiewnikach. Wprowadzona będzie tymczasowa organizacja ruchu na ulicy Cyryla i Metodego. Ważna informacja dla kierowców jest taka, że ruch będzie wyłączony na odcinku od ulicy Świętojańskiej do Aptecznej. Kierowcy proszeni są o ostrożność.

No i się zaczęło, a raczej zaczął. Znów w poniedziałek pojawił się za szybko, co? Postaramy się podziałać tak, żebyście byli nim pozytywnie zaskoczeni. Podkręcamy tempo w Meloradio. Waldek Darłak, dzień dobry, hej!

Akcent, Don't Leave. Podkręcamy tempo w Melo Radio. 321-321-777 to jest numer, który powinniście teraz właśnie wybierać i dzwonić jak najszybciej do Melo. Już za 20 minut siódma, za chwilę poranny wajczek. Dzwoncie pod 321-321-777. Melotorbę mam dla was do zgarnięcia. Jak tam humor u was od samego rana? No i jak sobie radzicie z poniedziałkiem? Dzwoncie teraz pod 321-321-777. Zgarniajcie torbę. Czekam na was. 321-321-777.

0: Modalki i Włodarski w Veloradiu. Lubię cię jak lato. Cześć Martyna, ty lubisz poniedziałki?
1: Cześć. Nie lubię, ale ten będzie mega wyjątkowy, chyba go polubię.
0: A dlaczego on będzie taki mega wyjątkowy, co?
1: Praca, praca, praca, szybka praca, a po pracy jadę spełnić swoje największe marzenie, ponieważ zapisuję się na kurs prawa jazdy kategorii A.
0: Wow, rewelacja, to wiesz, marzenia trzeba realizować i fajnie, że bierzesz się za to już od poniedziałku. Czy jakiś fajny strój i maszyna to już zakupione?
1: Już wszystko jest zakupione, tylko ten jeden malutki dopisek w prawo jazdy brakuje.
0: Coś, co na pewno uda ci się zrealizować bardzo szybko. Trzymamy kciuki i uwaga, zacznij dobrze ten tydzień, mamy dla ciebie.
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Martyna, sól czy pieprz?
1: Pieprz.
0: Bluza z kapturem czy bez?
1: Bez.
0: I teraz uważaj. Włączać czy włączać?
1: Włączać.
0: Się do ruchu na przykład na fajnej maszynie. No to polataj odpowiednio w ten poniedziałek i przez cały ten tydzień dla ciebie Melotorba. Dzięki bardzo. Cześć, pa.
2: Trzy szoty w Melo.

0: Double NN i Sorolla. Tak zaczynamy nowy tydzień, tak zaczynamy poniedziałek. Fajnie jest, nie?
1: No pewnie, że tak. A ja mam dużo aktywności fizycznej w newsach, bo mam i mecz piłki nożnej, i bieg w Poznaniu, bardzo ważny, charytatywny.
0: Rewelacja. Tak. To jeszcze 10 przysiadów.
2: A już o 7 zagramy
0: Gordo Loco Loco w Melo. Lecisz. 2, 3, 4. Nie, 5, jeszcze raz. 4, 7. Dobra.
1: 10.
0: Zobaczymy na termometrach, ile dzisiaj będzie. Czy więcej niż 10?
2: Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
14: Akatom zaprasza 23 maja na dni otwarte. Przyjdź w sobotę. Sprawdź nowo powstające osiedle między ulicą Podlesie i Tarnogórską w Gliwicach. Wybierz się na wirtualny spacer po mieszkaniach i znajdź mieszkanie marzeń. W Gliwicach na ulicy Tarnogórskiej 86 w sobotę 23 maja. Dla pierwszych 20 osób sadzonki roślin. Od 11 do 18 konkurs i niespodzianki. Dni otwarte z Akatom. Mieszkania dla szukających idealnego miejsca do życia. Akatom.pl.
15: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
16: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
17: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
19: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
7: Sprawdź to sam, czy kida odkusi cenę każdy dział.
19: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
9: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
13: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
9: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
17: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.

0: tym tygodniu czekają nas różności. Dziś na przykład 19 stopni, pochmurno, deszczowo, a jutro zachmurzenie bardzo duże i burza. To nie wszystko, bo jutro też solidne ochłodzenie. Zamiast 19 czy 20 stopni, tylko 13 i to maksymalnie. W kolejnych dniach temperatura będzie powoli rosła. W najbliższy weekend 18-19 stopni, w niedzielę deszczowo.
1: Już prawie 7. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
2: Zbigniew Ziobro uciekł z Węgier, teraz jest w USA. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada wniosek o ekstradycję polityka. FC Barcelona z Robertem Lewandowskim i rezerwowym bramkarzem Wojciechem Szczęsnym nie dała szans Realowi Madryt, zapewniła sobie Mistrzostwo Hiszpanii. Barca wygrała u siebie 2-0. Pobiegli dla tych, którzy nie mogą. Za nami bieg Wings for Life w Poznaniu przed samochodem, który prowadził Adam Małysz. Uciekało wczoraj ponad 8 tysięcy biegaczy.
3: Na trasie było mega dużo kibiców. To w ogóle było super power, jak człowiek myśli, że biegnie za tych, co naprawdę nie mogą. To tak, dodaje takiego kopa.
4: Na trasie tych ludzi na tych wózkach, to dodaje takiej energii, że naprawdę szacun dla nich.
2: Najlepszy okazał się Dariusz Nożyński, który przebiegł ponad 67 kilometrów. Cały dochód z imprezy jest przeznaczony na pomoc osobom z uszkodzonym rdzeniem kręgowym.
5: No, szacuneczek dla tych wszystkich, którzy chcieliby uciec przed poniedziałkiem. Całkiem nieźle wam się jak na razie udaje. Radzicie sobie z nim świetnie. Waldek, Marcin i Daria. Cześć, siema. Jest już 7.

Jo! Taki to, Living on Video. Można z takim podejściem zaczynać ten poniedziałek. Dodajemy wam mocy i energii do działania od samego rana. Dzisiaj w poniedziałek, 11 maja, dzień bez śmiecenia, ale też uwaga, dzień doradcy. No to powiedzcie w takim razie, jaka była najgorsza albo najlepsza rada, jaką kiedyś dostaliście, albo może komuś daliście, albo jakie rady was denerwują najbardziej, co? A może jakie rady słyszycie najczęściej? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki, wbijajcie na meloradio.pl z swojego telefonu i tam na dole ikonka ze słuchawką, naciskacie, nagrywacie, wysyłacie i słuchacie się w Melo. No i zgarniacie Melo Merch, bo za najfajniejsze głosówki oczywiście mamy dla was fajne prezenty. Merch do wysłania, czekamy na was, na wasze głosówki. Dajcie znać, jaka była najgorsza albo najlepsza rada, jaką kiedyś dostaliście albo komuś daliście, jakie rady was denerwują, albo jakie słyszycie najczęściej, albo może wy komuś jakiś rad udzielacie, co? Dajcie znać, tak wiecie. Na uśmiechu. Another w Melo, 12 po 7.

0: Kizo, w Meloradio podkręcamy tempo, nie ma się co kłócić. Oni przynajmniej się nie kłócą, nie kłócili i powinno być, że i żyli długo i szczęśliwie. Tak? Prawda? To chyba dobrze brzmi, nie?
1: Tak, no tak, tak mniej więcej powinno być, no.
0: Oni w tej bajce to Travis Kelce i Taylor Swift w sierpniu zeszłego roku się zaręczyli. Narzeczeni planują wziąć ślub już niedługo, bo latem sportowiec właśnie zdradził, że po ceremonii zamierza przyjąć nazwisko swojej ukochanej. Czujesz to? Fajnie to, tak?
1: O, no jestem lekko w szoku, bo to jest jednak dość kontrowersyjny temat.
0: Lekko w szoku? Dziewczyno, cały internet jest w totalnym szoku. Wielu fanów chwali przyszłych nowożeńców za nowoczesne podejście do związku i przełamywanie tych takich, wiecie, tradycyjnych schematów. No ale nie ukrywajmy, temat zmiany nazwiska, że on weźmie jej nazwisko, kontrowersyjny. Dostałaś zaproszenie na wesele?
1: No właśnie nie, ale czekam nadal.
0: No ja też nie. No i dobrze, przynajmniej nie muszę zbierać na prezent.

0: Dzień doradców dzisiaj, to my was pytamy, jakie rady słyszycie najczęściej, albo jakie rady komuś dajecie, albo jaka była ta najlepsza, albo najgorsza rada, jaką dostaliście, albo może komuś daliście. Dajcie znać, jeżeli są też jakieś takie, które was bardzo mocno denerwują. Czekamy na wasze głosówki.
1: Dostaję rady w stylu nie denerwuj się, uspokój się. Raz mi nawet poradzono, żebym kupił sobie herbatkę na uspokojenie. No i co mam powiedzieć? Zdenerwował mnie.
0: Ale nie denerwuj się, naprawdę, no nie denerwujcie się. Rihanna za chwilę w Melodii.

0: aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
2: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To winogrono białe bezpestkowe. Kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. A litrowe mleko łaciate 3,2%, drugie gratis.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 złotych netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
9: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors, Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 204.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FENS 2026. Partnerem wydarzenia jest Superautostadion Śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes i wyróżnić się na rynku? Dron Edu.pl zaprasza przedsiębiorców z województwa śląskiego na europejskie szkolenia dronowe. Skorzystaj z dofinansowania Unii Europejskiej i zdobądź nowe kompetencje już teraz. Europejskie uprawnienia pilota drona. Tylko za 1000 zł zamiast 5000. W programie loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku, inspekcje termowizyjne, tworzenie modeli 3D oraz misje poszukiwawcze. Ankietę zgłoszeniową znajdziesz na dronedu.pl. Zgłoś się już teraz. Liczba miejsc jest ograniczona.
13: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
14: O

0: Bryska w Melo Radio. Czujcie się dobrze, bo przecież jesteście u siebie w Melo. Podkręcamy tempo, gramy energetycznie i pytamy was dzisiaj o rady, jakie dostaliście albo może komuś daliście. Czekamy na wasze głosówki.
1: Jedną z najgłupszych możliwych rad jest powiedzieć swojej córce, która organizuje imprezę, nie rozwalcie chałupy. To prawie brzmi jak zachęta.
0: No dobra, brakuje mi jednego. Gdzie teraz mieszkacie? Czekamy na głosówki od was i wysyłamy merch. Daria już pakuje i już wysyła do ciebie. Illenium, Illy Goulding już w Melo za 18.08.

0: Dub Dogs, How Does It Feel w Melo. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. No, mamy też poniedziałek, na szczęście mamy Marcina, on ma newsy.
1: Tak, a w nich mamy między innymi walkę Gdańska o polski oddział Europejskiej Agencji Kosmicznej.
0: I mamy już za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy.
0: Hej, są to Sonfeld w Melo. A, no i mamy prognozę pogody za chwilę.
2: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
3: bakłażan.
2: M to muzyka.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku.

0: Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2600

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Gazda Group. Katowice, ulica Feliksa Bochyńskiego 66.
9: O reklamie. Autopromocja. Pojedynek płci w Rig Fight.
10: Co to jest Rage Quit?
11: Co?
12: Nie mam pojęcia.
11: Myślicie, że wam pójdzie lepiej? Zapraszamy do naszego ringu.
10: Pojedynek płci w każdy piątek.
9: Freak Fight w Meloradiu. Codziennie od 14 do 18.
11: Iga Dudziuk.
10: Mikołaj Kujawnicki.
9: Autopromocja. Meloradio Śląsk na 9.

Kierowcy w Bytomiu, Łagiewnikach mogą spodziewać się zmian nie dziś, ale od jutra. Owszem, chodzi o ulicę Cyryla i Metodego. Fragment drogi będzie wyłączony. Chodzi o odcinek Cyryla i Metodego od ulicy Świętojańskiej do ulicy Aptecznej.

termometrach całkiem przyzwoity wynik dzisiaj, bo 19 stopni. Za to jeśli chodzi o pogodę, no niekoniecznie ładnie słonecznie. Spodziewajmy się dużego zachmurzenia i deszczu, a jutro także burzy. Wtorek będzie też interesujący, jeśli chodzi o temperaturę. Czeka nas spadek temperatury i to taki konkretny. Jutro tylko 13 stopni.

0: Jest już prawie ósma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
1: Odpowiedź Iranu na propozycję USA całkowicie nie do przyjęcia, tak mówi Donald Trump, ale nie podał żadnych szczegółów. Większość pasażerów opuściła holenderski statek wycieczkowy, na którym wykryto hantawirusa. Zeszli na ląd na Teneryfie i po zbadaniu odlecieli do swoich krajów. Jeszcze dziś statek opuści reszta pasażerów. Sama jednostka ma wypłynąć po południu już tylko z częścią załogi do holenderskiego portu w Rotterdamie. Gdańsk walczy o polski oddział Europejskiej Agencji Kosmicznej. 100 instytucji z Pomorza wysłało listy do premiera w tej sprawie, mówi szef Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Paweł Orłowski.
2: Mamy przygotowane uczelnie, inkubator Europejskiej Agencji Kosmicznej, który wspiera i rozwija startupy.
1: Za lokalizacją polskiego oddziału ESA w Gdańsku lobbują m.in. port, rafineria, trójmiejskie uczelnie i stocznie.
0: No a jak tam wasz start w ten poniedziałek? Jest up mocno? No jak na razie, dajecie sobie świetnie radę, a za chwilę będzie okazja też udowodnić, że jesteście gotowi nie tylko na poniedziałek, ale też i na wszystko. Waldek, Marcin i Daria. Cześć, jest ósma.

0: More Than Friends, James Hype. Chcecie więcej, chcecie bardziej, chcecie jeszcze. No to teraz właśnie jest najlepszy moment, żeby dzwonić do Melo. Numer to znacie, ale Marcin przypomni.
1: No jak zawsze, 321-321-777. Nic się nie zmieniło.
0: Sprawdzam cię. 321-321-777. Dzwońcie jak najszybciej, bo zabawa gotowi na wszystko. W poniedziałkowej opcji edycji czeka na was. Dwie osoby mają szansę się sprawdzić i zgarnąć Melo Merch. Są fajne skiety, jest Melo Torba. Wszystko to czeka na was. 321-321-777. Czekamy. Dwa pytania dla was. Liczymy na dwie dobre odpowiedzi. Dwie osoby mają szansę.
2: To

0: Wersów o północy. A my nie dajemy wam spać w poniedziałek rano. No przecież kto by tam spał teraz o tej porze? 17 minut po 8 już.
1: Gotowi na wszystko w Meloradiu.
0: No na was czekaliśmy, właśnie na was. Jest Ania, cześć Ania.
2: Cześć, cześć.
0: Cześć, cześć. Ania to kocha
2: witam
0: wakacje,
2: wszystkich.
0: Kocha lato i kocha Grecję, prawda?
2: Tak, dokładnie.
0: Dobra, zabierasz nas ze sobą?
2: Oczywiście, zawsze.
0: Umówieni.
2: Jasne.
0: Jest Dawid też, cześć Dawid.
2: Lecimy.
0: Dawida też bierzemy ze sobą do ekipy. Cześć Dawid, siema.
3: Cześć, witam wszystkich.
0: Dawid, uwaga, pytanie poza konkursem. Kto jest mistrzem?
3: FC Barcelona.
0: Kto?
2: Polska.
3: FC Barcelona.
0: Bardzo dobra odpowiedź. Bardzo dobra odpowiedź, Ania. Już macie, umówmy się, że mają po jednym punkcie. Dobra, tak na start. Poniedziałek jest, no. Daria mnie udusi chyba tutaj. Dobra, słuchajcie, zasada w tej zabawie jest taka, że do odpowiedzi zgłaszacie się swoim imieniem. Kto się zgłosi pierwszy, ten odpowiada. Za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną melotorba. Możemy zaczynać?
2: Tak.
0: No w końcu, po rozgrzewce już jesteśmy, nie?
1: Gotowi na wszystko.
0: Dobra, lecimy. Pytanie numer jeden. Ile sekund ma godzina? 600 czy...
3: Dawid.
0: Nawet nie dokończyli, nie pozwoli dokończyć odpowiedzi. Dobra, to kto był pierwszy? Daria? No, decyduj.
4: Ania była pierwsza.
0: Ania była pierwsza. Słyszysz, Dawid, nie gniewaj się na mnie, tylko na Darię. Bo Daria mówi, że Ania była pierwsza.
4: Trzeba być szybszym.
0: Ania, słuchamy twojej odpowiedzi. Ile sekund ma godzina?
2: 600.
0: 600. Co ty sobie tak czas skracasz? No, ja rozumiem, że jest poniedziałek. 3600, Ania. Ale nie, przejmuj się jeden punkt i tak już masz wcześniej przecież złapany, nie? Także jest nieźle. Na razie remis. Uwaga, pytanie drugie. Uważajcie teraz, bo to jest bardzo trudne pytanie na poniedziałek, dobra? Przygotowane przez Darię, specjalnie dla was. Uwaga, wyobraźcie sobie. Jesteś w sklepie. Co robisz? Śpiewasz piosenkę, czy robisz zakupy?
2: Ania.
3: Dawid.
0: Ania znowu pierwsza, no Dawid, sorry, ale wiesz, no, wszyscy słyszeli. Ania?
2: No, robię zakupy.
0: Robisz zakupy. Dawid, a ty co robiłbyś?
3: Ja w sumie, no dzisiaj w poniedziałek to będę w sklepie sprzedawał.
0: Sprzedawał!
2: Ja to ja będę robiła zakupy u Dawida.
0: A, się potrafią ustawić, no. Dobra, słuchajcie. Daria, tak namieszałaś, że ja nie wiem, jaka jest punktacja. Decyduj, proszę, no.
4: Damy im remis, bo każdy remis odpowiadał super, więc okay. Remis, no.
0: Ale remis ile? Bo nie wiem, czy jeden prezent, czy dwa. Jak to z tym merchem jest?
4: No, zrobimy chyba 1-1.
0: 1-1. 1-1, czyli 2-2. No tak.
3: Może być i tak.
0: Biorę to na siebie. Skiety wam wysyłamy. Cześć, pa!
1: Gotowi na wszystko. Wszystko w Meloradiu.
0: Dobra, moja wina.

0: Dobrze, to są takie numery. To Kygo i Save My Love, dzięki nim łatwo i lekko przez ten tydzień przebrniecie. Sejwujcie wszystkie najfajniejsze momenty dzisiaj, tak żeby starczyło na kilka najbliższych dni. Już za chwilę między innymi Gibbs, będzie też Tiesto w Melo, prawie w pół do dziewiątej.
1: Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Czy nam się układa? Dopasowała się do mojego wnętrza idealnie. Razem planujemy i urządzamy wszystko. Moja reforma.
6: Galeria Wnętrz Reforma zaprasza. U nas znajdziesz pomysł na każde wnętrza. Bogata oferta i atrakcyjne ceny. Galeria Wnętrz Reforma, Gliwice Pszczyńska 192. www.galeriareforma.pl. Galeria Reforma. Jeszcze piękniejsze wnętrza.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
15: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
17: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Co masz?
20: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
19: Chips Lays? Dzięki.
20: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
19: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
20: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
21: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
22: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
23: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
22: Serio? Też na wysokie kwoty?
23: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
24: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unikredit.pl/regulacje. Kredytu udziela Unicredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
0: Castorama!
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
0: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
0: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
2: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors, Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 204.
25: Po reklamie.

0: Fiesto, Dimitri Vegas w Melo Radio. Podkręcamy tempo i mamy dla was specjalną propozycję. Są podwójne bilety na koncert, który już 23 maja. Gwiazdo Florida, wbijajcie na meloradio.pl i napiszcie, dlaczego chcecie pójść na koncert Florida w Warszawie. Czekamy na was, no, a gdy już do was zadzwonimy i usłyszycie taki dźwięk. To co musicie zrobić? Co musicie zrobić? Co?
1: Yeah! Woo!
0: No, właśnie. Tak to działa.

0: Afrojack CI, David Guetta, Wake Tonight. Najlepszy drop nowych hitów w Melo Radio mamy dla was. Nie gadać tam, nie gadać tam, tylko, znaczy gadać. Co w newsach?
1: A w newsach będą kolejne egzaminy, ale tym razem już nie maturalne.
0: Myślałem, że Daria to powie.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Baby Rexha i Fatless in Your Religion w Melo. A jaka będzie pogoda w poniedziałek, to powiemy wam już niedługo w Melo Radio. Za 8 minut 9:00.
2: Reklama.
3: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Może poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
11: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
14: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię.

0: Mediamarkt. A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
1: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
0: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Gazda Group. Katowice, ulica Feliksa Bochyńskiego 66.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające luk, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Chcesz wyróżnić się na rynku pracy jeszcze w trakcie studiów? Dron.edu.pl zaprasza studentów na specjalistyczne szkolenie pilotów dronów z dofinansowaniem. Zapłacisz tylko 250 zł zamiast 5 tysięcy. Nauczysz się latać w zasięgu i poza nim, obsługiwać kamerę termowizyjną, tworzyć materiały reklamowe i działać w akcjach poszukiwawczych. Zdobądź konkretne umiejętności i przewagę jeszcze przed obroną dyplomu. Wejdź na dron.edu.pl i zapisz się już dziś.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Drogowców spotkamy m.in. w Rudzie Śląskiej na ulicy Dworcowej. Trwają prace pod wiaduktem kolejowym. Przebudowa całego układu drogowego w tym miejscu tak naprawdę w tym momencie się odbywa. Utrudnienia są duże. Jak podpowiadają urzędnicy, w tej chwili najlepiej korzystać z tramwaju linii 9.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
0: Dzisiaj pogoda może przypominać kratkę, zresztą nie tylko dziś, bo w tym tygodniu bardzo różnie. Dziś na przykład 19 stopni, zachmurzenie, słońce, ale też deszcz, a jutro ochłodzenie takie solidne, bo maksymalnie temperatura w Katowicach, w Gliwicach czy w Tychach wyniesie 13 stopni, ale to jeszcze nie wszystko. Można spodziewać się burzy. Od środy poprawa pogody i ładniej.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
2: To już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: Ósmoklasiści rozpoczynają właśnie egzaminy. Na początek język polski, jutro matematyka, a pojutrze język obcy. Wyniki egzaminów są bardzo ważne dla dalszej nauki, mówi szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
4: Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, bo należy do niego przystąpić, żeby skończyć szkołę podstawową, ale wynik tego egzaminu jest bardzo ważny, dlatego że liczy on się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Nie można go nie zdać, nie ma progu zdawalności, nie można go poprawić.
3: Wyniki egzaminów będą 3 lipca. Iga Świątek pokonała Włoszkę.

0: Elisabetta Cocchieretto 6-1-6-0 awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju w Rzymie. Jej kolejną rywalką dziś będzie Japonka Naomi Osaka. A połowa Europejczyków ufa Unii Europejskiej, tak wynika z najnowszego Eurobarometru. Wśród Polaków zaufanie do wspólnoty wyniosło 58%.
1: Zaufajcie nam, tak w 100%. To będzie naprawdę fajny dzień, który zaczyna się, no właśnie, dla wielu z was już jakiś czas temu się zaczął, a dla niektórych dopiero teraz startuje. No, szczęściarze. 9:00 na zegarach. Cześć, hej.

Charles i Robin Schulz Love Tonight w Mela Radio. Mamy poniedziałek, no mamy, z tym nic nie da się zrobić, ale da się zrobić tak, żeby to był całkiem dobrze rozpoczynający się tydzień dla was. Podkręcamy tempo w Mela Radio. Waldek, Marcin i Daria, dzień dobry, hej, hej, 12 minut po 9 już mamy. Słuchajcie, za kilka chwil powiemy wam, jaki artysta ostatnio króluje na platformach streamingowych i to wcale nie jest takie oczywiste, bo okazuje się, że to wcale nie jakiś totalnie nowy artysta, z czego już za chwilę wcześniej. Sonny Fodera.

0: Lego. Lego. Lego.
1: Shakira. Melo Radio, podkręcamy tempo, 18 minut już mamy po godzinie 9. Słuchajcie, król popu Michael Jackson wrócił na pierwsze miejsce w globalnym rankingu artystów cyfrowych. Ogromny wpływ na ten sukces miała premiera filmu biograficznego Michael, która ponownie rozbudziła zainteresowanie jego muzyką na całym świecie. Po wejściu filmu do kin liczba odsłuchów takich hitów jak Billie Jean, Beat It czy Smooth Criminal gwałtownie wzrosła na platformach streamingowych. Produkcja sprawiła też, że młodsze pokolenie zaczęło odkrywać twórczość króla popu zupełnie na nowo. No i co, Daria, z czym ci się kojarzy najbardziej Michael?
2: No mi najbardziej Michael kojarzy się ze swoimi ruchami tanecznymi. No on był królem w tym totalnie. Plus z jego klasycznym takim okrzykiem hi-hi. Coś takiego, kojarzycie?
3: Nawet ci wyszło, powiem ci.
2: O, dzięki, to teraz wy prezentujcie. No Marcin.
1: Dobra.
4: Hi-hi.
2: Okej, Waldek.
1: Daria, a ty możesz jeszcze raz?
2: Ja zrobię jeszcze raz, uwaga, skupcie się. Hi-hi.
1: Dobra, teraz ja. Prawie jak
2: wow,
1: Michael, co?
2: Wow.
3: Ekstra.

0: Ewan, no i hola, podkręcamy tempo w Melo Radio, już prawie w pół do dziesiątej. Wiem, że nie możecie się doczekać wakacji i najlepszej imprezy nad polskim morzem. My też odliczamy do Sunrise Festival w Kołobrzegu. To będzie mega odjechany weekend z mega gwiazdami i wy też możecie tam się wyjątkowo bawić. Bilety już dziś do zgarnięcia. Słuchajcie Melo i zdobywajcie zapro na Sunrise Festival w Kołobrzegu. To wszystko dziś tylko w Melo Radio. Don Diablo już za chwilę, King of My Castle w Melo.
1: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

0: Reklama. Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Dąbrowa Górnicza. Już w czwartek 14 maja o 9:00 wielkie otwarcie pierwszego Vive Profit w Twoim mieście. Czekamy w Centrum Handlowym S1 Dąbrowia przy ulicy Porozumienia Dąbrowskiego 1980 numer 1. Dla pierwszych 50 osób mamy vouchery na zakupy. Dodatkowo przez cały tydzień promocja. Trzecia rzecz za złotówkę. Vive Profit. Zapraszamy w czwartek od 9:00.
10: Parę do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Już 13 i 14 maja. Jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FENS 2026. Partnerem wydarzenia jest Superautostadion Śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc.
13: Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
14: bakłażan.

0: Smala Stay Trips w Mela Radio. Podkręcamy tempo, a gdybyście chcieli szybko rozwiązać jakiś temat i na przykład kupić coś, ale no właśnie, trochę brak środków u was, to my zaradzimy i to bardzo szybko, bo szybka kasa czeka na was. Trzeba tylko wejść na meloradio.pl i zaskoczyć nas jakimś swoim pomysłem. Na co wydacie te pieniądze, Ola?
1: Planuję grilla ze znajomymi na działce. Wszystkie matury już są za mną, a na dodatek jeszcze są urodziny brata, więc w sumie podwójny powód do tego.
0: A wy jakie macie podwójne, może pojedyncze, a może potrójne powody, żeby zgarnąć kasę? 200 czekają. Najlepsze w tym jest to, że jeśli to jakaś szybka akcja, to też damy radę pomóc, bo przecież te pieniądze są u was od razu, gdy tylko do was zadzwonimy. Wbijajcie na meloradio.pl, czekamy. 200 też czekają na was w szybkiej kasie, która do zgarnięcia już dzisiaj w Melo.

0: Magnetic Balza w Melo Radio. Podkręcamy tempo i mamy dla was najlepszy drop nowych hitów i przyciągnęła cię praca w poniedziałek.
1: Słuchaj, ona przyciąga mnie za każdym razem codziennie i to robi z niesamowitą mocą, dlatego...
2: Wiesz co? Przychodzisz tu dla pieniędzy, wiesz?
1: To prawda, ale czy to coś złego? Mam fajnych słuchaczy, to też przy okazji... O, Jackson!
3: Już o 10:00 zagramy.
1: No właśnie. Taylor Swift, Eli Oaks i Opolite, to zagramy na 100%, także koniecznie bądźcie z Meloradiem. Komuś kawu się robi, czy jeszcze nie?
2: Nie, my tam jeszcze już za późno.
1: Aha, no.

0: śmierci. Freak Fight.
1: Co to jest Rage Quit?
2: Co?
3: Nie mam pojęcia.
2: Myślicie, że wam pójdzie lepiej? Zapraszamy do naszego ringu.
0: Pojedynek płci w każdy piątek. Freak Fight w Melo Radio. Codziennie od 14 do 18.
2: Iga Dudziuk.
1: Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo eObuwie, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy.

0: W 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: O reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Trafik.
8: Na Krajowej Jedynce w Pszczynie możemy spodziewać się pewnych utrudnień związanych z pozimowym utrzymaniem dróg. Trwają porządki, obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Tak będzie jeszcze przez kilka dni, do soboty, do 18 maja.
9: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam. Sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
8: 19 stopni dzisiaj maksymalnie w Katowicach. Dosyć ciepło, ale niekoniecznie pogodnie. Dzisiaj zachmurzenie, słońce, odrobina słońca, deszcz, różności za oknami. Drastyczna zmiana pogody jutro. Po pierwsze dużo chłodniej, 13 stopni. I to ten najoptymistyczniejszy scenariusz. No a druga sprawa, jutro może nie tylko padać, ale i zagrzmieć.
9: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam. Sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
7: To są newsy Meloradia Śląsk.
8: Aleksandra Brodziak, zapraszam na początek. Ruda Śląska i trwające prace pod wiaduktem kolejowym na Dworcowej. Trzeba liczyć się niestety z utrudnieniami, a liczne niespodzianki, na które natrafia ekipa, spowalniają pracę, mówi Jacek Borek z Urzędu Miejskiego.
10: Mamy do czynienia i z infrastrukturą kolejową sprzed wielu lat, jeżeli nie wieków, no i też z infrastrukturą podziemną, która została po kopalni Paweł.
8: Do tego należy dodać niestabilny teren i wysoki poziom wód gruntowych. Najlepszym w tej chwili środkiem komunikacji w Rudzie Śląskiej Chębziu. Na tym odcinku jest tramwaj numer 9. Przenosimy się teraz do Gliwic. Zaniedbany i zapomniany staw Szuwarek ma wrócić do dawnej świetności. Miasto ogłosiło przetarg na pierwszy etap inwestycji. Powstanie boisko wielofunkcyjne, siłownia, strefa street workoutu. Do tego pojawią się leżaki, ławki, drzewa. Będzie też łąka kwietna. A w wiadomościach za godzinę o tym, co będzie w przyszłą sobotę.
11: Fakty będą mieszały się z pradawnymi mitami.
8: Zaprosimy na Noc Muzeów do Bytomia.
12: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
13: Rosyjski dyktator zaczyna mówić o pokoju. Władimir Putin zapowiedział, że jest gotowy do spotkania z Wołodymyrem Zełenskim. Chce, żeby przyjechał on do Moskwy, a negocjatorem został były niemiecki kanclerz Gerhard Schröder. Teraz sprawdzamy maksymalne ceny paliw na dziś. Benzyna 95 może kosztować do 6 zł 35 groszy za litr, diesel do 7 zł 3 groszy. Dla alergików maj to wyjątkowo trudny miesiąc. W powietrzu unoszą się jednocześnie pyłki traw, brzozy, dębu, jesionu i chwastów. Jak się tych pyłków z siebie pozbyć, podpowiada dr Marta Kołacińska-Flont.
14: Po prostu czyszcząc wieczorem twarz zwykłą wodą, można też zastosować krople do oczu, takie, które są dostępne bez recepty.
13: Sezon pylenia w Polsce trwa w praktyce od marca do września.
12: Siemanko, jest 10:00 na zegarach, ja jestem Adi. No i kiedy inni gadają, my już gramy. Słuchajcie, za chwilę będziemy mieli okazję pogadać o kultowych mamuśkach. No, zrobi się gorąco. To jest Meloradio, Taylor Swift, Opolite już teraz.

Modelki wuderskie, lubię cię jak lato w Meloradio. A w Fortnite to świętują dzień mamy. Wiem, że cały czas gracie i część z was pewnie już widziała, ale tylko powiem, że od 8 maja możemy wcielić się w kultowe mamuśki ze znanych seriali. No bo tak, mamy Lois Griffin z Family Guy, Peggy Hill z King of the Hill czy Linda Belcher z Bob's Burger. I ukłon w stronę dnia mamy, moim zdaniem naprawdę bardzo fajny, a skoro o tym mowa, to taki kindly reminder, że coś ładnego dla mamusi trzeba kupić. Pomysłu co prawda jeszcze nie mam, ale niech to będzie prosto z serducha. Już wy tam wiecie, co wybrać. Lost Frequencies w Melo.

0: Alok, Khalid i Dive Into Me w Melo Radio. 26 minut po 10, tak, podkręcamy tempo w poniedziałek. Najgorszy dzień tygodnia i tak wiem, ja też się nie wyspałem. Jeżeli chcecie coś powiedzieć do poniedziałku, WhatsApp Melo Radio, serdecznie zapraszam do nagrywania głosówek. Za te najbardziej ofensywne, może nawet skity Melo Radio znajdę. Vintage Culture Gaps i Lost. Gramy to za chwilę.
1: Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Czy nam się układa? Dopasowała się do mojego wnętrza idealnie. Razem planujemy i urządzamy wszystko. Moja reforma.
0: Galeria Wnętrz Reforma zaprasza. U nas znajdziesz pomysł na każde wnętrza. Bogata oferta i atrakcyjne ceny. Galeria Wnętrz Reforma, Gliwice Pszczyńska 192. www.galeriareforma.pl. Galeria Reforma. Jeszcze piękniejsze wnętrza.
2: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
6: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Stolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe Muzeum Węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
4: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów

0: życia smak.
1: Gipsy Stan w Meloradio, 19 minut do 11. Grzesiek przed momentem na WhatsAppie Meloradia wysyła wam pozdrowienia ze zdjęciami z porannego spaceru. Pozdro stary, trzymaj się ciepło. A jeżeli chodzi z kolei o to, co się dzieje na antenie Meloradia, no to my wszyscy żyjemy tym, co będzie miało miejsce już niedługo. 31 lipca ruszamy do Kołobrzegu, no bo tam Sunrise Festival. 6 fantastycznych scen i ogrom niesamowitych producentów i doskonale wam znanych postaci ze świata muzycznego. No i wy, czyli ludzie, którzy będą tworzyć klimat na tym wyjątkowym wydarzeniu. I ja nie mogę się już doczekać, bo piszecie na WhatsAppie Meloradia, że planujecie tam być, a ci, którzy planują się wybrać tam razem z nami, to słuchajcie uważnie Meloradia, bo coś mi się wydaje, że po 18 w Idę w Melo będzie szansa zgarnąć bilety. A to jest Gordo i Reni Zonewald, Loco Loco. Reni też będzie na Sunrise'ie.

0: Calvin Harris, Jazzy i Satisfy w Melo Radio. Jeżeli słuchacie tego numeru, to... Satysfakcja z dnia murowana. Panie redaktorze, pan popiera?
1: Ale że co, że satysfakcję? Tak,
0: tak, popiera
1: tak,
0: pan.
1: Jak najbardziej, jestem za.
0: Bardzo się cieszę. A co w newsach? Coś satysfakcjonującego?
1: A w newsach będziemy w dwóch miejscach w lesie, a po drodze zajrzymy do internetu.
0: No i super. A już o 11:00 zagramy. Felix Jen Cascada i Boy, You Turn Me. Z tym numerem startujemy punktualnie o 11:00, kiedy inni jeszcze będą gadać. No my już będziemy grać, wiadomo.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM Życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
8: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.

0: zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: A potem w Carrefourze?
2: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
4: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
5: Po reklamie.

0: W tym tygodniu czeka nas coś na kształt takiej pogodowej huśtawki. Dziś na przykład dosyć ciepło, 19 stopni, chwilami pogodnie, momentami pochmurno. Można też spodziewać się przynajmniej przelotnego deszczu. Jutro deszcz mniej przelotny, nawet burza i dużo chłodniej, bo 13 stopni. No od środy poprawa pogody, przez kilka dni będzie ładnie, a w niedzielę znowu deszcz.
1: To są newsy Meloradia Śląsk.
0: Aleksandra Brodziak, zapraszam. A4 do naprawy. Drogowcy przygotowują się do remontu nawierzchni jednego z najważniejszych odcinków trasy w naszym województwie. Prace ruszą jeszcze w tym roku. Będą poważne utrudnienia. Szymon Kasterik.
2: Do wymiany jest nawierzchnia na odcinku od granicy z województwem opolskim do węzła Łany. To ponad 5 kilometrów. Po latach intensywnego użytkowania zwykłe łatanie dziur już nie wystarcza. Remont ruszy po wakacjach, potrwa do końca roku.
0: A za rok gotowa ma być nowa hala Szermiercza w Gliwicach. Miasto dostało ponad 3 miliony złotych dofinansowania z Ministerstwa Sportu.
3: Będziemy mieli naprawdę bardzo ciekawy ośrodek Szermierczy.
0: Obiecuje Katarzyna Kuczyńska-Budka. A już w najbliższą sobotę Noc Muzeów. Zapraszam m.in. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.
4: Będziemy mogli wejść do specjalnie przygotowanego pomieszczenia, gdzie obraz, dźwięk, światło i przestrzeń będzie reagowała na naszą obecność.
0: Zachęca Anna Rak. Inne propozycje na Noc Muzeów w wiadomościach za godzinę.
5: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
6: Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej. Wczoraj przeczesali około 350 hektarów lasu. Pożar, który wybuchł w miniony wtorek, jest opanowany, ale akcja trwa. Teraz problemy z dostępem do profilu zaufanego. Poinformowało o nich Ministerstwo Cyfryzacji. Resort zalecił korzystanie z innych form autoryzacji, na przykład za pomocą aplikacji mObywatel. Głębokiej reformy prawa łowieckiego domagają się Zieloni. Gotowy jest projekt ustawy w tej sprawie. Wśród proponowanych zmian jest m.in. odsunięcie polowań od zabudowy i likwidacja tzw. polowań dewizowych, mówi Magdalena Gałkiewicz z Zielonych.
7: To były po prostu polowania, gdzie za dewizy, za dolary klienci zagraniczni mogli kupować u nas w kraju możliwość, usługę zabijania zwierząt. Ustrój się zmienił, a polowania dewizowe, komercyjne mamy nadal.
6: Trzeba zebrać teraz 100 tysięcy podpisów.
5: Na zegarach 11. Siemanko, Adi po tej stronie. Zaczynamy nowy tydzień, zaczynamy nowy dzień i nowe przygody. Felix Jen Kaskada, Boy You Turn Me. Życzę wam

Anyma, Georgie Beautiful w Melo Radio. 16 minut po 11, podkręcamy tempo. A dzisiaj mamy dzień bez śmiecenia. No i róbmy coś z tym. Mam taki challenge, który może uda się wcielić w życie nie tylko dzisiaj, ale i tak naprawdę w ogóle codziennie. No bo warto wywalać śmieci do kosza, a nie dookoła tak naprawdę. Generalnie mam wrażenie, że i tak nasza świadomość w tej materii mocno urosła, ale nadal widać osoby, które mają to w... No wiecie gdzie! No i fakt tego, że trafimy już do właściwego kuba, to jest tak naprawdę taki buścik trochę dla planety. I nawet myślę sobie, że wiecie co? Coś takiego można śmiało na Instastory wrzucić, nawet jakieś krótkie nagranie, jak wywalacie jakieś śmieci, wtedy więcej osób sobie w ogóle przypomni o tym, no i może zaczniemy jakiś dobry trend. Nie wiem, planeta tego potrzebuje, może byłoby warto. Two Time, Steve Aoki, Mitch Rivegas, już teraz w Melo.

Another i Talk to You w Melo Radio, 27 minut po godzinie 11. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze pojawi się bardzo sympatyczna dziewczyna, Carla Fernandez i Co jeśli, a to w remiksie McFly'a, ale to nie koniec, nie zatrzymujemy się, bo będzie jeszcze Armin Van Buuren i In and Out of Love i wiem, że do tego numeru lubicie robić głośniej. Będzie już za moment.

0: środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Card Extra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. Kaufland.
1: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błyskozdrój.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
15: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
16: O reklamie.

0: chwilę na wychillowanie. Carla Fernandez i Co jeśli? John McFly, to jego remix. Bardzo ładna wersja tego sztosa. No, a my podkręcamy tempo i zaczynamy nowy tydzień. Słuchajcie, można go zacząć w bardzo prosty sposób, z uśmiechem na twarzy. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, i tam dacie znać, na co chcielibyście wydać 200 zł w szybkiej kasie.
1: Planuję grilla ze znajomymi na działce. Wszystkie matury już są za mną, a na dodatek jeszcze są urodziny brata, więc w sumie podwójny powód do tego.
0: No, okazja do dobrego melo. Zdecydowanie. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wbijajcie, dawajcie znać, no i czekamy na was, bo hajs stygnie. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Milky, David Guetta i Just The Way You Are w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo, 10 minut do godziny 12. Marcin Sikora już w studiu, siemano.
1: No hej, jestem.
0: Co tam w newsach?
1: Będą burze.
0: Burze?
1: Dziś po południu. Aha. Prawie w całej Polsce.
0: Okej, sprawdzimy dokładnie co i jak w newsach Melo Radia.
2: A już o 12 zagramy
0: Haven i Caitlin Aragon i I Run.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, 2 zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2800.

0: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FENS 2026. Partnerem wydarzenia jest Superautostadion Śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.

0: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Pogoda.
1: Dziewiętnaście stopni tym razem wskażą termometry w Katowicach, w Sosnowcu, w Tychach. To jest ten najoptymistyczniejszy scenariusz. Cieplej nie będzie. Za to jutro temperatura dużo niższa, bo tylko 13 stopni i to też ten wariant maksymalny. Dziś deszcz przelotny, jutro burza. Od środy poprawa pogody, przez kilka dni ładnie. W niedzielę znowu może padać.
0: To są newsy Meloradia Śląsk.
1: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Jeszcze w tym roku kierowców czeka remont A4. Do wymiany jest nawierzchnia na odcinku od granicy z województwem opolskim do węzła Łany. To ponad 5 kilometrów. Po latach intensywnego użytkowania zwykłe łatanie dziur nie wystarcza, mówi Marcin Twardysko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Roboty będziemy prowadzić tak, aby przez cały czas utrzymać po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.
1: Remont rozpocznie się po wakacjach. A teraz o planach Muzeum Śląskiego, które ogłosiło przetarg na rewitalizację północnej części dawnej kopalni Katowice. Magda Poddańczyk.
3: W elektrowni Bartosz powstanie przestrzeń do wydarzeń artystycznych i kulturalnych. W zabytkowej wieży przewidziano gastronomię i pokoje, natomiast w maszynowni stanie parowa maszyna wyciągowa z końca XIX wieku.
1: A już w najbliższą sobotę Noc Muzeów. Muzeum Śląskie zaprasza m.in. na opowieści z dreszczykiem o skarbniku, utopcu i beboku. Na Noc Muzeów zapraszają także m.in. Śląski Urząd Wojewódzki czy schron w Bytomiu Miechowicach.
4: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Meteorolodzy ostrzegają przed burzami. Alert pierwszego stopnia od 14 obejmie prawie całą Polskę, bez województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i podlaskiego. Prędkość wiatru wyniesie do 75 km na godzinę. Lokalnie możliwy też drobny grad. Dramatyczny wypadek podczas meczu żużlowego w Wielkopolsce. 19-letni zawodnik Patryk Budniak przeleciał przez bandę i uderzył w ogrodzenie. Jest w ciężkim stanie. Przeszedł operację złamanego kręgosłupa, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
6: Policjanci zabezpieczyli dokumenty dotyczące licencji toru i dopuszczenia go do zawodów. Sprawdzili także dokumentację dotyczącą ubezpieczenia. Przesłuchali świadków, a także zabezpieczyli ich monitoring.
5: Sprawą zajmuje się prokuratura. Tymczasem siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie po raz pierwszy w historii zostali mistrzami Polski. Pokonali broniącą tytułu ekipę Bogdanka Luk Lublin 3-1 i wygrali finałową rywalizację play-off 3-2.
4: Siemanko, mamy 12. Dajcie znać, co u was, jak mija wasz poniedziałek. WhatsApp Meloradia, tam nie znajdziecie, a naszego WhatsAppa na meloradio.pl. Adi z tej strony.

Ale Farben i Body Talk w Melo Radio, 14 minut po 12. Ciało potrafi wiele powiedzieć. A ja znalazłem w sieci rzeczy, które najbardziej podnoszą nasze rachunki w domach. Co mamy na liście? Słuchajcie, mowa o rachunkach za prąd i tutaj kłania się uwaga. Suszarka bębnowa, zmywarka, lodówka, kuchenka elektryczna i pralka. No i tak, wiadomo, że są to rzeczy, z których no nie zrezygnujemy, no bo nie będziemy prać w rzece. Ale są inne rozwiązania, na przykład pewnie macie część urządzeń włączonych w tryb tak zwany standby. No i wiecie, to można wyłączyć, to już macie pierwszą oszczędność, tak? Tu ekspert też mówi, że gotowanie z przykrytymi garnkami może pomóc, a odnośnie lodówki to na przykład rozmrażanie zamrażarki na pewno też się przyda. No i coś ode mnie, ładowarki z kontaktów też odłączajcie. Wiem, że niektóre działają tylko gdy wykryją telefon, ale są i takie, które tego nie mają, dlatego w razie czego lepiej odłączyć. A my gramy teraz w Melo Radio Lordly.

Oscar Metke i Sweet Nothings w Meloradio. Podkręcamy tempo. W tej godzinie jeszcze spotkamy się ze Skuterem, który też będzie na Sunrise Festival, tak jak my i wy. The Logical Song. Jestem mega ciekawy, czy zagra to na żywo, ale mam szczerą nadzieję, że tak właśnie będzie. Do tego Bryska i Odbicie.

0: to promocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Sometimes I get a good feeling. Krzyczysz.
1: Yeah!
0: I wygrywasz. Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne.

0: Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Czy nam się układa? Dopasowała się do mojego wnętrza idealnie. Razem planujemy i urządzamy wszystko. Moja reforma.
2: Galeria Wnętrz Reforma zaprasza. U nas znajdziesz pomysł na każde wnętrza. Bogata oferta i atrakcyjne ceny. Galeria Wnętrz Reforma, Gliwice Pszczyńska 192. www.galeriareforma.pl. Galeria Reforma. Jeszcze piękniejsze wnętrza.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Po reklamie.

Scooter i The Logical Song. Przypominam, ze skuterem widzimy się na Sunrise Festival. 16 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo i ja też przypominam o kolejnej kluczowej sprawie, no bo szybka kasa jest do zgarnięcia. 200, a nawet i 500 zł, na co tylko chcecie. Także nie czekajcie, od razu wbijajcie z tematem i dajcie znać na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie, na co przede wszystkim byście chcieli wydać te pieniądze, no bo bez tego będzie trudno. A tak jak napiszecie i trochę zaszalejecie, no to my do was oddzwonimy, a później wy zgarniecie siano i wszyscy są zadowoleni.

0: James High, PP Mine, to jest Melo. 8 minut do 13, podkręcamy tempo, a ze mną Ula Harciarek.
1: Cześć. No i będą newsy, a w newsach nowe ceny maksymalne paliw, które już od jutra, i o tym, jak AI pomaga w rekrutacji.
0: No to przekonajmy się, co tam nowego w branży.
2: A już o 13 zagramy.
0: Nasz ziomek, czyli Andy Dusty z Okuria. Zakaria startuje punktualnie o 13, także też musicie być i już szykujcie się do tego, żeby zrobić głośniej.

0: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Naszą inwestycję w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Melo Radio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to winogrono białe bezpestkowe. Kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. A litrowe mleko łaciate 3,2%, drugie gratis.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
14: Oszczędzam.
13: O, a ile?
14: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
15: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Stolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie.

0: 49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 17,99 za kilogram. Biedronka.
1: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
2: Castorama! Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Po reklamie. Melo Radio Śląsk na 95.1 FM.
7: Minuta do 13:00, newsy Melo Radia i Ula Harciarek.
8: Na początek nowe maksymalne ceny paliw. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30, benzyny 98 6,81, a oleju napędowego 6,93 zł. Polscy medaliści olimpijscy wciąż czekają na pieniądze za zdobyte medale. Tak obiecał im Polski Komitet Olimpijski, a jego prezes po prostu zawiódł, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
9: Bardzo źle świadczy o decyzjach podejmowanych przez prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
8: Nagrody miały zostać wypłacone w formie tokenów w ramach współpracy z Zonda Krypto. Sztuczna inteligencja pomaga w rekrutacji. Według badania Pracuj.pl aż 48% kandydatów użyło AI w procesie rekrutacyjnym, a większość rekruterów to akceptuje.
7: No to ładnie. To ja zawsze sam CV robiłem. No. Co za czasy.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
7: Nie no, gratuluję wam nowoczesności. Nie, to nie jest tak, że wam zazdroszczę. Nie, nie, to w ogóle
8: boomer.
7: Nie tak działa. Siema, Adi jestem. Naprawdę, ja nie, jeszcze nie mam 30 lat nawet, okej? Okay?

0: dla wszystkich motoryzacyjnych świrów. Gibbs, Dope Hubs, For Money i Win. 15 minut po 13. Gramy to w Melo Radio. Podkręcamy tempo. I w międzyczasie sprawdzamy, jak wasz poniedziałek. Na WhatsAppie Melo Radio dajecie znać. Siemanko.
1: Siema Melo Radio. No to ja już byłem w sklepie na zakupach. Nice. No i teraz siedzę sobie w domku, słucham sobie radia. No mam nadzieję, że będzie fajnie, mimo że zapowiadają u mnie burze. Właściwie to całe Wielkopolsce zapowiadają burze, ale mam nadzieję, że będzie super.
0: Stary, będzie pięknie, to na pewno, chociaż tymi burzami faktycznie uważajcie na siebie, bo nie tylko w Wielkopolsce, ale i w całej Polsce może być burzowo, dlatego ostrożnie.

0: Sony Fotero i Crystal, My Lovin' w Melo Radio. 28 minut po godzinie 13. Mało osób o tym wie, ale Sony Fotera na samym początku to się facet trochę interesował bardziej rapem i hip-hopem, aniżeli taką elektroniką. No ale jak widać, zmieniła mu się nieco perspektywa. Philip George, Wish You Were Mine, już niedługo.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błyskozdrój.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
3: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FENS 2026. Partnerem wydarzenia jest Superautostadion Śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
4: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
5: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
4: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Po reklamie.

0: facet, który często podczas swoich setów widziany był w czapce. Philip George, Wish Your Mind w Meloradio. A razem ze mną facet, który nie jest w czapce, ale jest po urlopie.
1: Siemanko.
2: Siemano.
0: Odpocząłeś trochę?
1: No tak właśnie nie za bardzo.
0: Ale to co, za długo było?
1: A może no właśnie za długo, jak na ironię, nie? Bo się człowiek rozleniwia.
0: To był piękny, pamiętny klasyk polskiego internetu. A tak serio, to co robisz podczas urlopu?
1: A wiesz co, no z przyjaciółmi naszymi zresztą się widziałem. Mnie przeorali po Wałbrzychu. Świetnie. Więc pozdrawiam wszystkich słuchaczy z Wałbrzycha. Zróbcie hałas na WhatsAppie.
0: Widać, że odpoczął. To naprawdę niecodzienna sytuacja. Thomas Gray, Rumors.

0: Podobna muzyka była w Tekenie 2, jak się wybierało postać do walki. A teraz ja mogę wybrać ulubionego bohatera bądź bohaterkę. Siemano, Iga i Mikołaj.
1: Mikołaj już tutaj, przytuliliśmy się i się cieszymy.
0: To prawda. No. Wszyscy są zadowoleni, bardzo się cieszę. Spytałem Mikołaja o to, co robił na urlopie. Wiesz, co robił?
1: Kupił samochód?
0: Tak.
2: No i teraz Urząd Skarbowy o tym wie, dzięki.
3: A już o 14:00 zagramy.
2: Good Boys Hide Away, Die I'll Be. Dwa tygodnie nie było, już zapomniałem, nie? O naszych schematach.
0: Ile pali?
2: No, ale właśnie bardzo niedużo.
0: No i to jest super.
2: Poniżej 6 w trasie.
0: Gratulacje!
2: Dzięki.

0: A wódka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Dobro.

0: Warszawskiego 1980 numer 1. Dla pierwszych 50 osób mamy vouchery na zakupy. Dodatkowo przez cały tydzień promocja Trzecia Rzecz za złotówkę. Vive Profit. Zapraszamy w czwartek od 9. O reklamie.
1: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Prokuratura reaguje na wyjazd Zbigniewa Ziobro do Stanów Zjednoczonych. Chce sprawdzić, czy ktoś pomagał mu w ucieczce i uniknięciu odpowiedzialności karnej. Wypadek żużlowca w Gnieźnie. 18-latek wypadł z toru i jest w ciężkim stanie. Klub Patryka uruchomił zbiórkę na jego leczenie. A ruszyły egzaminy ósmoklasistów. Dziś był test z języka polskiego. Jak poszło, mówią uczniowie w Poznaniu.
4: 60-70%?
5: Ja liczę na 90, ale nie wiem, czy uda się.
6: Nie było tak źle, oprócz takiego jednego zadania, gdzie napisałem o Akademii Pana Kleksa. Oczywiście było źle. Liczyłem na 80%, ale teraz nie wiem, czy będzie w ogóle 70.
3: A jutro egzamin z matematyki.
0: Sponsorem programu jest RS.

0: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: No wreszcie, jak mi brakowało tego powitania, cały czas
2: back.
1: Się myliłam, wiesz, cały czas.
2: No to miło, fajnie, że o mnie myślałaś. Ja też o tobie myślałam.
1: Ojejku, i wiesz, o czym jeszcze myślałam?
2: No.
1: Że nie mogłam z tobą zrealizować Tańca z Gwiazdami w zeszłym tygodniu.
2: No wiem, a teraz był przecież wielki finał. I byłaś zresztą na własne oczy, widziałaś, co tam się działo.
1: Więc chyba porozmawiamy o tym.
2: No na pewno, trzeba to podsumować w końcu.
1: Dokładnie. Iga Mikołaj, siemanko. Freak

0: Sigma, Nobody to Love. Tak podkręcamy tempo we Freak Fightie. Przyszła wiadomość z życzeniami imieninowymi.
1: No, tak chyba nie spodobała ci się, co?
0: Znaczy, miłe, ale czemu ciociu? Czy jestem taka stara? To Mikołaj jest stary, coś wam się pomyliło.
1: Nie, nie, ja jestem młody duchem cały czas i ciałem zresztą też. Proszę mnie nie szkalować.
0: Kocham was wszystkich i dlatego porozmawiamy o pieniądzach.
1: Tak, no bo imieniny, ślub czy chrzest, znowu płacze ktoś, jak to kiedyś śpiewał Jacek Laskowski. A płacze się, bo to są drogie rzeczy.
0: No właśnie, a jak mam imieniny, to dostanę od ciebie pieniądze?
1: Wiesz co, ja muszę do łazienki iść.
0: Pa.

0: Lizo, Weekend. Moi drodzy, nie opłaca się mieć przyjaciół, bo jeżeli oni się hajtną, to trzeba dać dużo do koperty.
1: No niestety, w lutym czeka mnie to wyzwanie, że trzeba będzie coś tam włożyć, a podobno ponad połowa Polaków wkłada do kopert, nie tylko na śluby, ale też na komunię, coraz więcej pieniędzy, no bo to wszystko drożeje zwyczajnie.
0: No tak, ale uważam, że 1000 czy 1500 zł to jest naprawdę dużo.
1: No to jest masakrycznie dużo. To ja wkładam 300.
0: O,
1: to ale dawno nie byłem, to jeszcze było przed inflacją.
0: Ale jeżeli chcecie takie dofinansowanie delikatne od Meloradia, to śmiało, meloradio.pl, szybka kasa.

0: Robin Schulz, One with the Wolves, podkręcamy tempo w Meloradiu i podkręcamy tempo na parkiecie tańca z gwiazdami, bo my co tydzień z Mikołajem, co tydzień przeżywamy to, żebyście wy nie musieli.
1: No niestety teraz nie będziemy mieli czego oglądać, ponieważ program już się zakończył. A gdzie jest ty-tyry-ty-ty?
0: A przepraszam.
1: Ty-tyry-ty-ty-ty. Zrobimy pasztowo na razie. Wielki finał, wygrał człowiek, którego w sumie spodziewaliśmy się zobaczyć na miejscu zwycięzcy.
0: Tak, jest to Gamu, chociaż uważam, że Piotr Kędzierski wisi mi pieniądze, bo obstawiałam, że to on wygra, on sam na własne życzenie.
1: Sam zrezygnował, faktycznie. No, rzeczywiście,
0: to
1: nie hodaje teraz.
0: Tak, i obstawiałam go i jestem przekonana, że on byłby w finale i być może by wygrał.
1: Natomiast widziałem to już na urlopie, widziałem oczywiście, jak zrezygnował i no, muszę powiedzieć, że bardzo ładnie się Piotrek zachował.
0: Mhm. Ale Gamu.
1: Chyba wiedział, że trochę jest zbyt sztywny.
0: Sztywniutko, ale Gamu, jak on wygląda.
1: No, już od pierwszego odcinka widać było, że on wystaje ponad resztę. Chociaż Sebastian Fabiański też oczywiście dawał radę.
0: Dawał radę i wydaje mi się, że jest mu troszkę przykro, że przegrał.
1: No, nie dziwię się, bo miał naprawdę duże szanse, ale to jednak był ten pojedynek między nimi.
0: Finał był dobry i Magda dobrze i Paulina, naprawdę ciężko było, myślę, wybrać mistrza.
1: Ale w końcu jest Gamu Fal, mistrz tańca z gwiazdami. Tańczący gwiazdor. Przyniesie prezenty w następne święta. Będzie tajemniczym krokiem wchodził pod waszą choinkę.
0: Bardzo dobrze.

0: Mikołaj, a wiesz, że można kupić słońce?
1: Jest na sprzedaż?
0: Znaczy już chyba nie, bo pewna turecka przedsiębiorczyni kupiła sobie słońce.
1: Co? Jak to?
0: No właśnie, o tym porozmawiamy jeszcze w tej godzinie.
1: No, muszę się dowiedzieć jakichś szczegółów, bo coś mi tu nie gra.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super, no to jak dołączyć?
1: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
5: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. W Katowicach i Zabrzu. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
6: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie.

0: Słońce świeci nad nami, Inside the Lines w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Cieszcie się z tego słońca, bo być może to nie potrwa długo. Tak trochę was nastraszyłam.
1: Bo trzeba będzie płacić za słońce. Za korzystanie słońca trzeba płacić.
0: Tak, jest taka pewna odklejona pani, której wydaje się, że kupiła słońce. Normalnie rzekomo podpisała akt notarialny i ona uważa, że my powinniśmy jej płacić za użytkowanie.
1: Dobrze, to ona w takim razie będzie płacić odszkodowania za suszę na przykład.
0: O.
1: Albo za to, że w zimie zachodzi szybciej słońce,
0: słusznie,
1: i go nie ma.
0: Słusznie.
1: I ludzie mają niedobory witaminy D.
0: A mi się chce spać, bo jest ciemno dzisiaj w kraju.
1: Właśnie. No i gdzie jest to słońce? Kiedyś było. Dzisiaj nie ma.
0: Ja jestem twoim słońcem największym. O, sama sobie nie wiem, czemu zrobiłam.

0: Awake Tonight, pięknie, Afrojack Sia, David Guetta. A my mamy doskonałą wymówkę dla was, bo będzie brzydka pogoda, czyli można zostać w domu.
1: Będzie.
2: Oj, tam od razu brzydko.
1: Protesty do tej typiary od słońca.
0: Bo jakaś typiara kupiła słońce podobno.
2: Tak? Naprawdę? Nic nie wiem. O, no to fajnie.
0: No bo to chyba w jej głowie.
2: Ale ogólnie. O tym nie będzie w newsach, będzie o pogodzie.
3: A już o 15:00 zagramy.
1: Boy, you turn me. Felix Jeni, Kaskada. Będziemy tak śpiewać razem z wami już o 15:00 punktualnie.
2: Yay!
3: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Może poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To winogrono białe bezpestkowe. Kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. A litrowe mleko łaciate 3,2%, drugie gratis.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Masz już Modivo Club Gold?
14: Nie. A warto?
13: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
14: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
13: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
14: Brzmi super. No to jak dołączyć?
13: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
15: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
16: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
17: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
19: Tak, i to lepiej niż ja.
8: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
1: Zabierz bliskich. Kup bilet online i zobacz to na żywo.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
3: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
9: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
5: Sprawdź to sam, czy kid out kusi ceną każdy dział.
9: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank.
7: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela Unicredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
20: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
21: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
20: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZOO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie.

0: Padaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harciarek on the mic.
2: Tej nocy może zrobić się burzowo, niespokojnie w pogodzie. Będzie m.in. na północy kraju. Lokalnie może padać nawet grad. Ukraińcy nie palą się do emigracji. 9 na 10 nie planuje wyjeżdżać z Ukrainy po zakończeniu wojny. Ale ci, którzy są w Polsce, coraz częściej myślą o stałym pobycie. Personal Service i Monika Banyś.
3: Wyższe zarobki i stabilna forma zatrudnienia to są te rzeczy, które mogłyby ich skłonić do rozważania związania się z Polską na dłużej.
2: Zostać w Polsce chcą głównie osoby między 35 a 44 rokiem życia. Na koniec ambitne plany polskiego biegacza. Tomasz Sobania chce przebiec 50 maratonów w 50 stanach USA w 50 dni. Jeśli to mu się uda, będzie pierwszym Polakiem, który tego dokona.
1: I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i mamy niespodziankę dla was.
0: Będzie się działo wieczorami, ale co takiego się będzie działo? I o co chodzi, to oczywiście wam zdradzimy za chwilę.
1: Iga Mikołaj, siemanko.

0: samba.
1: Junotas, Bryska, teraz zmieniamy klimat. Albo i nie.
2: Sexy Papi, taki Yay. Numer pojawił się w naszym studiu. Nie przez przypadek.
1: Dokładnie, porozmawiamy teraz o Mr. Papież Leon XIV.
2: Został wiralem papież. Wszystko dlatego, że ktoś zrobił mu zdjęcie, jak idzie w tych swoich papieskich, prawda, szatach, a pod spodem najacze ma na nogach.
1: No wygoda przede wszystkim, słuchajcie.
2: Swoje obuwie na pewno by pozostawił na brzegu, bo no przecież nie chciałby zachlapać Jordanów, nie?

0: ale podkręciliśmy tempo L'Amour Toujours w Meloradiu, a teraz nowość w sumie.
1: Sunrise on Air w Meloradiu. Sunrise on Air to jest nowy program na antenie Melo, który startuje już w najbliższy piątek. W Biforze przed Dobrym Melo będzie godzina wypełniona właśnie muzyką znaną ze scen Sunrise Festiwalu.
0: Będą też różne ciekawostki o artystach, którzy występują na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: No i o samym festiwalu też, jakby ktoś z was jeszcze nigdy nie był, a chcielibyście poznać długą i bogatą zresztą historię tej imprezy, to będzie do tego okazja właśnie w najbliższy piątek. No i będą też najważniejsze zgarnięcia.
0: Jeżeli chcecie się pojawić, przeżyć to razem z nami, bawić się wśród największych gwiazd muzyki techno, no to słuchajcie uważnie. Sunrise on Air.
1: Piątek, 21 punktualnie.
0: Zapiszcie sobie tę datę. Sunrise on Air w Meloradio.

0: prawie jakbyśmy byli we Włoszech na wakacjach. Talk to you, tak podkręcamy tempo. Moglibyśmy gdzieś pojechać, wiesz?
1: Na wakacje? Ja byłem przed chwilą.
0: To jeszcze jedno.
1: Myślisz, że dostanę drugi urlop?
0: Szefie! Nie.
1: Ale tym razem wspólny.
0: O, świetnie. A propos wspólnych rzeczy, wiesz, czego nie warto robić?
1: Pisać do byłych?
0: To raz, a dwa w ogóle utrzymywać z nimi kontakt.
1: No, wydaje się to być oczywiste, ale powody mogą was zaskoczyć.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors, Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 204.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
6: Podkaszarka do trawy czy wkrętarka? W Jula mamy je w zestawie za 199 zł. MagTools MultiSeries 18V, jeden akumulator do wszystkich prac domowych. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
12: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
11: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
13: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
14: O reklamie.
15: Meloradio Śląsk na 95.1 FM.

0: Jan Klosza, Jonathan, Noc Aniołów w Meloradiu.
1: Noc Aniołów, wszyscy wychodzą na patrol.
0: Z sobą jesteś?
2: Pewnie.
0: A czy masz kontakt z byłą?
2: Nie. A czy ty masz kontakt na przykład z byłym współprowadzącym?
0: Mam.
2: No to Iga, wiesz co, ja chyba śpię u mamy dzisiaj. Przemyślę sobie pewne kwestie.
0: Ale czemu?
2: No bo nie można tak, to jest w ogóle złe dla twojej psychiki, tak trzymać kontakt z
0: byłym. Dla mojej czy dla twojej?
2: Dla mojej też, ale dla twojej również, bo to się okazuje, że potem występuje tak zwany kac moralny.
0: Ja nie mam kaca.
2: Czyli nie masz wstydu po prostu. Dobrze
0: no tak.
2: Wiedzieć.
0: Przecież mam dzisiaj na koszulce pupę w wieniawy.

0: jest to mój faworyt. Magnetic Bausa, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Jeżeli wam brakuje słońca, no to jesteśmy.
1: Ale nam też trzeba płacić za to słońce?
0: Nie.
1: Ja wiem, że to jest motyw przewodni, dzisiaj się przewija przez program, bo kobieta w Turcji kupiła słońce podobno.
0: Znaczy w swojej głowie prawdopodobnie.
1: Tak. Mhm.
0: A w newsach Meloradia będzie o festiwalach techno.
1: O! To coś nam znanego.
2: A już o 16 zagramy!
1: New Religion, Bibi Rexha i Faithless.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Halo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie. Byłaby z ciebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
9: Kto zwalcza ból?
10: Wundary!
9: Kto?
10: Wundary!
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
15: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
16: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.

0: Porozumienia Dąbrowskiego 1980, numer 1. Dla pierwszych 50 osób mamy vouchery na zakupy. Dodatkowo przez cały tydzień promocja Trzecia Rzecz za złotówkę. Vive Profit. Zapraszamy w czwartek od 9.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Gazda Group. Katowice, ulica Feliksa Bocheńskiego 66.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: O reklamie.

0: Co jest grane na Śląsku?
1: Aleksandra Brodziak, zapraszam. W najbliższą sobotę Noc Muzeów. Muzea w całym regionie zapraszają. Zresztą nie tylko muzea, bo Noc Muzeów można spędzić też na przykład w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim albo w schronie w Bytomiu-Miechowicach. A jeśli chodzi o muzea, to jedną z propozycji jest magiczna noc w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Szczegółów nie zdradzimy, ale jedną z propozycji będzie specjalna wystawa, na której każdy zwiedzający tak naprawdę będzie elementem tej wystawy. Najbliższy weekend to też International Food Fest,

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Minuta do 16:00, czas na newsy Melo Radio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Weekendowy festiwal techno w Pałacu Wilanowie pod lupą Ministerstwa Kultury. Okoliczni mieszkańcy skarżyli się bowiem na hałas, a ekolodzy podkreślają, że w pobliżu jest rezerwat przyrody. Klub żużlowy w Gnieźnie organizuje wsparcie dla swojego zawodnika, który uległ wypadkowi podczas meczu. Zderzył się z innym zawodnikiem, wypadł z toru i uderzył o betonowy mur. Adam Kaźmierczak.
4: Jak usłyszałem, na razie nie wiadomo, jakie będą koszty leczenia Patryka, zwłaszcza, że jeszcze nie przeszedł wszystkich badań diagnostycznych. Klub zaapelował również do kibiców, aby oddawali krew dla Patryka i innych potrzebujących osób.
3: Ruszyła też zbiórka pieniędzy dla Patryka Budnika, który przeszedł operację kręgosłupa. Będzie mniej krajowego miodu. Powód to chłodny kwiecień, nocne przymrozki, no i susza.
1: Wiemy, na co Gamu wyda pieniądze za wygraną w Tańcu z Gwiazdami.
2: No bo w końcu trochę przytulił. 200 tysięcy, tak?
1: 200 tysięcy złotych. I kryształowa kula.
2: No, ciekawe, ile warta w Lombardzie.
1: I Gamikołaj, hej!

0: kochasz? Sobel. Agamu Fal co kocha?
1: Swoją córkę.
0: Tak, i taniec.
1: I taniec.
0: Swoją kochaną. I on wygrał kryształową kulę, a także czek na 200 tysięcy złotych.
1: No i właśnie powiedział, że te pieniądze przeznaczy na zabawki dla swojej córki. Super. I na jej przyszłość.
0: Mega. To jest naprawdę mega. A jeżeli chcecie dowiedzieć się na przykład, na co by chciała przeznaczyć te pieniądze jego ukochana...
1: Partnerka taneczna, bo też wygrała 100 tysięcy w końcu.
0: O!
1: O!
0: No tak!
1: O! No. Ale tam plany są nieco inne. Wszystko jest napisane na meloradio.pl.
0: Tam wbijajcie poszczegóły. Don't wanna go home, Meduza. Tak podkręcamy tempo.

0: Ależ klimat, Rehab All My Life.
1: Florida.
0: Jak ja lubię ten moment. My was wysyłamy na koncert Florida w Warszawie 23 maja.
2: To już drugi raz, jak Flo do nas przyjeżdża. Aha. W bardzo krótkim czasie, więc musiało mu się spodobać po prostu.
0: Ja się nie dziwię, Polacy to są jednak niesamowici, dlatego dzwonimy do Karoliny, która musi od nas odebrać. Czy jesteśmy gotowi, żeby to wykonać?
2: Pewnie, dawaj.
0: Błagam, odbierz.
2: Tradycyjnie czekamy 5 sygnałów.
0: Karolina, brawo, wygrywasz podwójne zaproszenie na Florida w Warszawie.
3: O, ale się cieszę.
2: A tak w skali od 1 do je?
3: Od 1 do je? Super, ekstra, wypasione, yeah!
0: Karola, jaką ty masz energię. Mam nadzieję, że na koncercie będziesz się bawić równie dobrze i będziesz nas oznaczać na storiesach.
3: Na pewno.
2: No z taką energią to Florida chyba przyjedzie trzeci raz. Coś, mam wrażenie.
3: Mam taką nadzieję, to jeszcze raz pojadę.
1: Florida w Meloradio.
0: No to teraz, good feeling, Florida. Karola, zrób ostatni raz je.

0: Fire. Ja bardzo dużo kiedyś ćwiczyłam do tego kawałka, wiesz?
1: No to jest numer, który w sumie nadaje się do wszystkiego.
0: A testowałeś?
1: Tak.
2: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błyskozdrój.
7: Czy nam się układa? Dopasowała się do mojego wnętrza idealnie. Razem planujemy i urządzamy wszystko. Moja reforma.
8: Galeria Wnętrz Reforma zaprasza. U nas znajdziesz pomysł na każde wnętrza. Bogata oferta i atrakcyjne ceny. Galeria Wnętrz Reforma, Gliwice Pszczyńska 192. www.galeriareforma.pl. Galeria Reforma. Jeszcze piękniejsze wnętrza.
9: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
11: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
10: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
12: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
13: Panie Burnejka, a po co Panu takie wielkie mięśnie?
14: Bo jestem...

0: jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3800.

0: Autoglas wymienia.
1: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Stolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe Muzeum Węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
3: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Brico Marché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra. Tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Górniku, twoje doświadczenie to siła. Teraz czas na nowe możliwości. W dronedu.pl zdobędziesz europejskie uprawnienia pilota drona do lotów w zasięgu wzroku i poza nim. Szkolenia obejmują inspekcje, termowizję, pomiary i działania ratownicze. Kurs wart 5000 zł możesz zrobić za 250 zł. Tak, tylko 250 zł dzięki unijnemu dofinansowaniu. Nie zwlekaj, liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na dronedu.pl, wypełnij krótką ankietę i sprawdź, czy się kwalifikujesz. Dronedu.pl. Rozwiń swoją przyszłość z dronami.
8: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
9: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
8: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
12: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors, Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 204.
13: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FENS 2026. Partnerem wydarzenia jest Superautostadion Śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
14: O reklamie.
15: Meloradio Śląsk.

0: Lama in my living room. Aaron Czupal, to jest Nora. Tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu. Trips to jest znana wam postać. DJ oraz facet, który nam nie odpisuje na DM-a od pół roku.
1: I jest znany właśnie z tych dwóch rzeczy.
0: I tak się składa, że on chyba jest dosyć sporym fanem Eurowizji.
1: No musi być, skoro już tam 7 razy praktycznie występował, chociaż nie pod własnym nazwiskiem, ale jako producent wielu hitów, które właśnie na tym konkursie się pojawiały przez lata.
0: Tak, chociaż nie jest wylewny w swoich wypowiedziach, bo jak się go zapytałam, czy nagramy piosenkę, to powiedział...
2: Nie.
0: Trudno.
1: No, lubię zwięzłość wypowiedzi.

0: Just the way you are, ależ remix David Guetta. Tak podkręcamy tempo i przenosimy się w newsach na Eurowizję.
1: O,
2: tak, będzie Eurowizja. Eurowizja będzie w newsach i o tym, jakie kraje się wyłamują z Eurowizji.
3: Yeah. A już o 17:00 zagramy
1: Loco Loco.
0: Jej. I tak wam zagramy punktualnie o 17:00.
1: No bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiata i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
8: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
7: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
10: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
11: Sztolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe Muzeum Węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
12: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
13: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FENS 2026. Partnerem wydarzenia jest Superautostadion Śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
15: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: na Śląsku.
1: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Gdzie diabeł mówi dobranoc. To jest hasło przewodnie Nocy Muzeów w Muzeum Śląskim. Będzie wystawa etnograficzna, totalnie unikatowa. Będą tajemnicze spacery, rodzinna gra terenowa i sesje RPG, ale będą też opowieści z dreszczykiem. O skarbniku, o utopcu, o beboku. To wszystko w Muzeum Śląskim w Katowicach, ale propozycji na Noc Muzeów jest oczywiście dużo więcej. Zapraszają muzea i nie tylko. Na przykład Śląski Urząd Wojewódzki zaprosi do odwiedzania miejsc na co dzień niedostępnych, gabinety, skarbiec, no różne zakamarki Urzędu Wojewódzkiego będą czekać na chętnych. Przypominamy o kinowej nowości Mortal Kombat 2 od piątku na dużym ekranie, a od tygodnia Diabeł ubiera się u Prady 2.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harciarek on the mic.
4: Prokuratura chce zwrócić się do Stanów Zjednoczonych z pytaniem, czy Zbigniewowi

0: Ja nie będą transmitować konkursu, a powodem jest udział Izraela. Finał Eurowizji już w sobotę. No to jeszcze najnowsze wieści o hitowym serialu Rozdzielenie. Zdjęcia do trzeciego sezonu mają ruszyć jeszcze tego lata, zdradził Adam Scott, który gra główną rolę, ale nie chciał nic powiedzieć o fabule.
1: Kojarzycie polskich Beckhamów?
2: No raczej. Kiedyś to było. Kiedyś to byli czasy, teraz to nie ma czasów.
1: Doda i Majdan. O tym pogadamy. Iga Mikołaj, hej!

0: Rio, Shine On w Meloradiu, tak się podkręca tempo. A wczoraj urodziny miał Radosław Majda.
1: On kiedyś błyszczał na bramce. I nie tylko na bramce, bo poza nią też, bo przecież był w słynnym związku z Dodą i to była taka pierwsza para polskiego show biznesu.
0: A jaki teledysk nagi prawie, że nakręcili.
1: No i nawet też piosenka raperska powstała na ich temat. Nie wiesz kim być, bądź sobą, nie? Nie Majdanem i nie Dodą.
0: Nie wiem.
1: To była grupa operacyjna.
0: A dobrze, bo jestem po prostu młoda.
1: Ale Radosław Majdan jest też znany ze swoich eksperckich wypowiedzi.
0: No to posłuchajmy.
2: Mi się wydaje, że wiesz, to był taki odruch, on go kopał z 3 razy, nie? I on, wiesz, odruchowo machnął ręką, trafił go, wiesz, ten przeaktorzył.
1: Wow. Ja takie wypowiedzi właśnie lubię.

0: 18 po 17. Szybka kasa. Ja to bym pojechała na jakieś wakacje, bo Paweł ma takie plany, dlatego do niego dzwonimy, zgłosił się po szybką kasę, ma 5 sygnałów na odebranie telefonu.
1: No i musimy go podpytać, bo cel jego podróży jest taki dwuznaczny. Mhm. No jedni tam lecą na wakacje, a inni w innym celu.
2: Halo, halo.
0: Cześć, Paweł, Iga Mikołaj, Meloradio.
1: Siemanko.
2: Dzień dobry, cześć, witam.
0: Pablito, ja lubię łysych, czy ty jesteś łysy?
2: Nie.
1: Czyli ta podróż do Turcji to jednak czysta przyjemność dla ciebie.
2: Znaczy, mam za kola.
0: O nie. Proszę.
1: Oj, no to
2: ale
1: jest...
2: zęby ładne, więc zębów nie będę robił.
1: O, no to dobrze, bardzo dobrze.
0: No to będzie taniej, nie? Paweł, na co potrzebujesz 200 zł od Meloradia?
2: Wiecie co, mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
0: Super.
2: Tak, i takie są plany.
0: Już?
2: Jakąś taką większą, bo wyjazd jest pojutrze.
0: A, Pablito.
2: Tak, dziękuję.
1: No to skoro wyjazd pojutrze, to już za chwilę możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia, a potem
2: proszę.
1: Śmigać po walizkę.
2: Świetnie, dziękuję bardzo. Tak zrobię.
0: To my ci dziękujemy. Szybka kasa od Meloradia. Hej, Sam Felt.

0: Teraz wyobraźcie sobie, że do tego kawałka sobie bansujecie na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Czujesz to?
1: O, więc nie dość, że dobra muza, to jeszcze nad morzem, w środku lata. No czy może być lepiej? Iga, czy może być lepiej?
0: Nie może być. Sony Fodera na białej scenie wystąpi 30.
1: No raczej na white stage! Słuchajcie, Sunrise Festival! I będziemy was tam wysyłać. Słuchajcie Meloradia cały czas, bo bilety są do zgarnięcia.
0: Aż mi się gorąco zrobiło.
2: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Reklama. Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu. I znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Czy nam się układa? Dopasowała się do mojego wnętrza idealnie. Razem planujemy i urządzamy wszystko. Moja reforma.
2: Galeria Wnętrz Reforma zaprasza. U nas znajdziesz pomysł na każde wnętrza. Bogata oferta i atrakcyjne ceny. Galeria Wnętrz Reforma, Gliwice Pszczyńska 192. www.galeriareforma.pl. Galeria Reforma. Jeszcze piękniejsze wnętrza.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Akatom zaprasza 23 maja na dni otwarte. Przyjdź w sobotę. Sprawdź nowo powstające osiedle między ulicą Podlesie i Tarnogórską w Gliwicach. Wybierz się na wirtualny spacer po mieszkaniach i znajdź mieszkanie marzeń. W Gliwicach na ulicy Tarnogórskiej 86 w sobotę, 23 maja. Dla pierwszych 20 osób sadzonki roślin. Od 11 do 18 konkurs i niespodzianki. Dni otwarte z Akatom. Mieszkania dla szukających idealnego miejsca do życia. Akatom.pl.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Gazda Group. Katowice, ulica Feliksa Bocheńskiego 66.

0: Porozumienia Dąbrowskiego 1980 numer 1. Dla pierwszych 50 osób mamy vouchery na zakupy. Dodatkowo przez cały tydzień promocja Trzecia Rzecz za złotówkę. Vive Profit. Zapraszamy w czwartek od 9.
1: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FES 2026. Partnerem wydarzenia jest Superautostadion Śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.

0: Bella ciao, el profesor Urzel, tak po włosku. A Jamal jest skąd?
1: Z Hiszpanii.
0: Ach, to ten taki...
1: To ten, co w Barcelonie gra, tak, tak, tak. No właśnie było El Clasico. Barcelona świętuje mistrzostwo Hiszpanii.
0: Super.
1: No i tam na tym meczu pojawiła się Olivia Rodrigo.
0: Znana bardzo piosenkarka. Czy oni mają romans?
1: No właśnie teraz pojawiły się takie plotki, bo Jamal tak do niej podbiegł, nie? Całuska sprzedał w policzek, razem sobie zrobili zdjęcie. Ale ja myślę, że ona nie leci na niego dlatego, że on jest piłkarzem, tylko dlatego, że był na streamie Łatwogęga.
0: Ej, mądre. Albo dlatego, że ma kasę. No jedno z dwóch.
1: No tak.

0: Jak mi ta nowość siada.
1: Jakie
0: satisfy.
1: Tu bęgary w ogóle wjechały, jak mnie nie było.
2: Ale widzisz? Ten Calvin jest cudowny.
0: No. Mm-hmm. I w wakacji myślisz?
2: No, oczywiście, że tak. Co nie wypuści, to brzmi cudownie.
1: To on.
0: To on?
1: To on!
2: To on!
1: To on!
2: Tak, to on! No i on będzie prowadził program po 18. A Iga już idzie.
0: Chciałam.
2: Bo Iga już tak wymachuje rękami.
1: Ona, już, ona drepcze nogami, myśląc o biletach na Sunrise.
2: No będą, będą. A będą też bilety dla fanów latania.
0: Naprawdę?
2: Tak, ale jeszcze nie powiem. Na co, słuchajcie uważnie, to już po 18.
3: A już o 18 zagramy.
2: Sony Fodera, D.O.D., Poppy Bascom, Think About Us.
0: Buzi było.
2: Hej.
1: Bardzo ładne.
0: Dziękuję.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
8: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
7: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
10: Już 13 i 14 maja. Jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne. FES 2026. Partnerem wydarzenia jest Super Autostadion Śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
4: Marian, a gdzie mogę kupić...
11: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Stolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe Muzeum Węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.

0: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
1: Dochodzi 18, czas na newsy Melo Radia, które ma dla was Ula Harciarek.
2: I na początek dobre newsy dla kierowców. Ceny maksymalne paliw jutro będą niższe niż dziś. We wtorek litr za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,30, a za litr oleju napędowego 6,93. Oskarżony o próbę zamachu na Donalda Trumpa nie przyznaje się do winy. Grozi mu dożywocie. Do strzelaniny doszło ponad 2 tygodnie temu w Waszyngtonie. No a teraz pogoda. Szykuje się burzowy wieczór.

0: idę w Melo.
1: A na sam początek naszego spotkania mam naprawdę piorunujące rzeczy. All the time, John Samity, D. Chainsmokers. Ten numer na pewno zagram za kilka chwil. Będzie też Lamber i jej ostatni most. Zaczynam od tria Sony for the Radio, D. Poppy Bascom, Tough Think About Us. No i też będę miał coś dla fanów dobrych imprez, latania, no wszystkiego, co tylko sobie zażyczycie. Tak poniedziałek to można kończyć. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Witamy w Saint-Tropez, DJ Antua i Kalina w Melo, tak podkręcamy tempo. No mam nadzieję, że wy już w locie, takim metaforycznym oczywiście, do domu. No a latać to można, no nie tylko samolotem, można też unosić się w powietrzu samemu. To w takiej specjalnej tubie, ja to przeżyłem w piątek, no i muszę przyznać, było to naprawdę niesamowite doświadczenie. Szczególnie, że byłem tam z mistrzynią świata w skydivingu, Maja Kuczyńska, tak się ona nazywa. No i sobie trochę pogadaliśmy, między innymi o właśnie tym lataniu. No i zapytałem, czy z tym może zmienić się każdy. Posłuchajcie, co Maja odpowiedziała.
1: Jak najbardziej. Na początku szczególnie trzeba się nauczyć od samego początku, tak samo jakby się uczyło dziecka chodzić, dlatego że nikt nie umie po prostu od początku poruszać się w takim powietrzu, takim strumieniu powietrza, więc na początku się ma instruktora, który wszystko tłumaczy i po jakimś czasie można tam kontynuować, jeśli się chce. A jak się nie chce, to można po prostu sobie wejść na 3 minuty i zrobić taki experience, który jest bardziej podobny do roller coastera.
0: No więc jak słyszycie, warto takiego lotu spróbować. Instruktorzy też będą dla was. No ja mam takie dwie pojedyncze wlotki na takie latanie. Możecie je wykorzystać we Flyspot w Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu czy Warszawie. No a żeby je zgarnąć, no to dajcie mi znać na WhatsAppie, dlaczego to właśnie wy powinniście sobie tak polatać. Czekam na naprawdę kreatywne odpowiedzi. Przekonajcie mnie, że powinienem wybrać właśnie was. Dwie osoby wygrają. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.

Be Mine. Nowość od Jamesa Hype'a na playliście Meloradia, no bo najlepszy drop nowych hitów macie właśnie u nas. 26 minut po 18. Tu pychu, siemano, na tej godzinie powiem wam jeszcze o pociągu, który będzie pędził pod wodą.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błyskozdrój.
5: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do -60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
9: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
13: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Po reklamie.

Pocas Miracle. To Fragma, kultowa sprawa w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. 20 minut do 19. Chiny idą po rekord. Właśnie czytam, że Chińczycy planują najdłuższy podwodny supertunel, w którym mają jeździć pociągi, to nawet z prędkością do 250 km na godzinę. Ten tunel ma mieć 123 km, no a jego budowa zająć się około 10-15 lat. No ale są też minusy. No podobno złośliwi mówią, że konduktorami w tych pociągach, które tam będą jeździć, no to będą SpongeBob, Kęciastoporty i Rybka Nemo. Melo

0: To numer, który wrócił do nas po 14 latach od daty wydania, no i staje się hitem na całym świecie, w Polsce również i w Meloradiu też. Beauty and the Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj. Tak gramy jeszcze przed 19, a po 19 będę miał między innymi wlotki na Sunrise Festival i dużo dobrego grania.
1: A już o 19 zagramy
0: Jazzy Can't Deny It. Od tego numeru rozpoczniemy 19, a zagram go punktualnie o pełnej, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać. Feeling blue without you.

0: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FENS 2026. Partnerem wydarzenia jest Super Autostadion Śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.

0: idę w Melo.
1: Na zegarach już punktualnie 19:00, słuchacie Meloradia i to jest wasz najlepszy możliwy wybór na ten wieczór. A dlaczego? No mam kilka powodów. Vintage Culture i Lost, ten numer wam na pewno zagram. Będzie Alan Walker i Fire, zaczynamy od Jazzy i Can't Deny It, a w tej godzinie ktoś z was wygra wlotki na Sunrise Festival, więc warto być z Meloradiem blisko. A ja jestem Pychu, siemano.
0: Meloradio, idę w Melo.

Ten numer dobrze wchodzi w samochodzie. Lost to Vintage Culture w Meloradiu, 8 minut po 19, a ja za chwilę będę miał dla was wlotki na Sunrise Festival, więc uważnie słuchajcie, Melo, to za chwilę się już wydarzy.

0: Dany Sokedo. If only you w Meloradio. Ale klasyk. 17 minut po 19. Jesteście gotowi na imprezę?
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: I to może być naprawdę impreza waszego życia nad morzem, w środku lata, z najlepszymi DJ-ami na świecie. A mowa oczywiście o Sunrise Festival. To 3 dni naprawdę mocnej gry ze 6 scen. No a my mamy dla was wlotki na to wydarzenie, żebyście mogli przeżyć to razem z nami, z Meloradiem. Wlotki na ostatni dzień Sunrise Festival, 2 sierpnia. Wtedy zagrają no m.in. Afrojack, Hardwell, Oliver Heldens, no i masa innych artystów. A żeby zgarnąć podwójną wlotkę, podwójne zaproszenie właśnie na ten ostatni dzień Sunrise Festival, no to dajcie mi znać, na którego z DJ-ów grających 2 sierpnia czekacie najbardziej i dlaczego. Czekam na głosówki na WhatsAppie, odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: to oczywiście Afrojacka z nim CIA i David Guetta, Awake Tonight.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No właśnie, a tak a propos ostatniego dnia Sunrise Festival, 2 dnia sierpnia, to miałem pytanie, na kogo wy najbardziej czekacie? Na którego z DJ-ów, kogo chcielibyście najbardziej usłyszeć? No i dlaczego? No i Norbasek się nagrał, no to dawaj.
2: To czekam za Hardwellem. Dlaczego? Bo tworzy niesamowity klimat i energię, którą ciężko jest podrobić innym DJ-om.
0: Oj, dokładnie tak. Na Afrojacka i Hardwella i w ogóle wszystkich innych tam, to zawsze, więc mega dobry wybór. No to Norbasku, szykuj się, podwójna wlotka na ostatni dzień Sunrise Festival. W tym momencie leci do ciebie, ale spokojnie, tych wlotek mamy jeszcze naprawdę bardzo, bardzo dużo.
1: Sunrise Festival z Meloradiem. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: to promocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Floride w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Sometimes I get a good feeling. Krzyczysz.
1: Yeah!
0: I wygrywasz Florida 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Yeah.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Serio? Latasz takim profesjonalnym dronem? Skąd to umiesz?
4: Zrobiłem kurs w dronedu.pl. Nauczyli mnie obsługiwać drony z kamerą termowizyjną, robić inspekcję turbin i paneli słonecznych.
3: Brzmi drogo.
4: A właśnie, że nie. Dzięki dotacjom unijnym zapłaciłem tylko 250 zł i mam międzynarodowe uprawnienia honorowane w całej Unii.
5: Chcesz tak jak oni? Wejdź na dronedu.pl i wypełnij formularz. Dronedu.pl. Ucz się, lataj, zarabiaj.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Dąbrowa Górnicza. Już w czwartek 14 maja o 9:00 wielkie otwarcie pierwszego Vive Profit w Twoim mieście. Czekamy w Centrum Handlowym S1 Dąbrowia przy ulicy Porozumienia Dąbrowskiego 1980 numer 1. Dla pierwszych 50 osób mamy vouchery na zakupy. Dodatkowo przez cały tydzień promocja. Trzecia rzecz za złotówkę. Vive Profit. Zapraszamy w czwartek od 9:00.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Meloradio Śląsk na 9.

ale to dobrze buja. Monster, Lumix i Gabry Ponte w Melo. Tak podkręcamy tempo. 19 minut do 20 nam zostało. Pychu z tej strony, siemano. Jak pożyczać hajs, to słuchajcie tylko od niego. Ten gość przejął wszystkie koncerty w Polsce. Wójci i burmistrzowie to normalnie zabijają się o niego. A mowa oczywiście o Skolimie. No i właśnie czytam, że stawka za jego koncert to nawet 70 tysięcy złotych. A za cały rok występowania ma się zbliżyć do zarobienia prawie 40 milionów w PLN-ach. No dobrze, że przynajmniej na swojej stacji benzynowej nie ma takich cen.

0: pozdrowieniami dla całego Krakowa.
1: Czekam na wiatr, co rozgoni.
0: Krakowski Splin w Melo.
1: Ciemne, skłębione zasłony.
0: To Tripsy, Robert Wiewiura.
1: Stanę wtedy na raz.
0: A za chwilę będzie 20 na zgarach.
1: Ze słońcem twarzą w twarz.
2: A już o 20 zagramy
0: Ray, David Guetta i Hypaton. Where's my husband? I to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 20, a zagram go punktualnie o pełnej. Wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać. No i mam też nadzieję, że wy mi trochę na WhatsAppie po 20 pogadacie.

0: to promocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
6: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było.

0: Reklama. Górniku, twoje doświadczenie to siła. Teraz czas na nowe możliwości. W dronedu.pl zdobędziesz europejskie uprawnienia pilota drona do lotów w zasięgu wzroku i poza nim. Szkolenia obejmują inspekcje, termowizję, pomiary i działania ratownicze. Kurs wart 5000 zł możesz zrobić za 250 zł. Tak, tylko 250 zł dzięki unijnemu dofinansowaniu. Nie zwlekaj, liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na dronedu.pl, wypełnij krótką ankietę i sprawdź, czy się kwalifikujesz. Dronedu.pl. Rozwiń swoją przyszłość z dronami.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
5: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
6: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FENS 2026. Partnerem wydarzenia jest Superautostadion Śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
0: Po reklamie. Meloradio Śląsk na 95.1 FM. Idę w Melo.
7: Na zegarach już punktualnie 20, no i patrzcie, już prawie żegnamy ten poniedziałek. Do piątku już coraz bliżej, przymkniemy oko i zaraz on będzie. A ja do tego wam fajnie zagram. Meduza i Henry Camomile. Na pewno w tej godzinie będzie też Black Eyed Peas z hitem I Got a Feeling, a zaczynam od Where's My Husband, Ray, David Guetta i Hypatona. A ja jestem Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

ostatniego notowania 30 Meloradia, waszej listy hitów. Andy Dust i Harris to Zakaria, 15 minut po 20. Świetnie jest to numer, sprawdza się w każdej sytuacji. Słuchacie Meloradia, no właśnie, a gdzie go teraz słuchacie, przy jakiej sytuacji? Jestem mega ciekawy, gdzie się łapiemy o 20.15 w poniedziałek, czy to jest praca, dom, czy może samochód, a może mamy jakichś kierowców autobusów albo tramwajów, którzy jeżdżą razem z Meloradiem. Dajcie mi o tym znać, czekam na głosówki na naszym WhatsAppie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, a za te najlepsze głosówki będę miał zestaw naszego merchu. Torba, kubek i pomadka. Kto wie, być może taki zestaw do kogoś z was trafi. Czekam na głosowy, chcę usłyszeć wasze piękne głosy. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. A to Calvin Harris, Alesso i Hearts Under Control.

0: Tak, podkręcamy tempo, 27 minut po 20 na zgarach. Pychu z tej strony, siemano. No a gdzie wy teraz właśnie Meloradia słuchacie? Nagrywacie głosówki na WhatsAppie. Kuba?
1: Ja to aktualnie na taksówce jeżdżę i zawsze was słucham. I przez to, że was słucham i takie dobre hity puszczacie, firmie mu mówią, żebym trochę zwolnił. Trochę za szybko tu w mieście.
0: O nie! Jest.
1: Pozdrawiam.
0: Kuba, byle zgodnie z ograniczeniami, no ale ja mam teraz numer do auta idealny. Kiedyś Above i Beyond, a teraz zupełna nowość od Dub Dogs. Kiedyś Blue Monday, a teraz How Does It Feel?

0: Fly Project w Melo. Toka Toka już za nami. A już w najbliższy piątek.
1: Sunrise on Air w Melo Radio.
0: No właśnie, będzie nowy program na antenie Melo Radia, Sunrise on Air. To w ramach biforu przed dobrym Melo Playka będzie napchana artystami, którzy już w te wakacje zagrają dla was na Sunrise Festival. Będziemy mieli masę ciekawostek o tej imprezie, no i też ogólnie o muzyce EDM-owej. No fajnie będzie, wpadajcie w każdy piątek po godzinie 21:00. Warto to sobie zapisać, bo to będzie naprawdę mocny program. Wpadajcie na Sunrise on Air. A już teraz bardzo mocna nowość na playliście Melo. Anima i Liza, to Bad Angel.
1: Sunrise on Air w Melo Radio.

0: stary, będzie dobrze.
1: Będzie dobrze, jak ma być? Sioki i Sobel, ile lat w Melo jeszcze przed 21?
2: A już o 21 zagramy.
1: Gordo i Rainier Zunewelt, będzie Loco Loco. Ten numer już punktualnie o 21, a to już za chwilę się wydarzy, a zagramy go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać punktualnie o pełnej.

autopromocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise Festival. Zanim pojawisz się w kołobie

nie ma żadnych szkodliwych substancji. Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
9: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
8: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
9: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: reporterów Meloradia Śląsk.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
4: No i to jakoś tak kojarzy mi się z przyjemnościami, a jak kultura to też przyjemność. Już za chwilę mikrofon przekażę Magdzie Mleczko, która tym razem zabierze nas do Katowic. Jakie to będzie miejsce, Magdo?
5: Wyjechać w podróż w XIX wieku, choćby taką krótką, kilkanaście kilometrów, a już taką dłuższą, tygodniową, te tony bagażu, te przygotowania, no to był naprawdę spory wyczyn. Żeby sobie to wyobrazić, warto wybrać się na wystawę do Muzeum Historii Katowic, wystawę zatytułowaną Reise Fieber – Wakacyjne podróże katowiczan w XIX i XX wieku. I właśnie tam teraz z moimi gośćmi was zabieramy, a są nimi Joanna Tofilska-Dziubek, witam serdecznie, i Sławomir Stanowski. Reise Fieber, czyli najprościej mówiąc taka gorączka, stan napięcia przed czymś, tak. Więc kiedy przygotowywaliście tą wystawę, mieliście takie swoje Reise Fieber?
6: Mamy cały czas. Ten pomysł na tytuł zrodził się w mojej głowie. Z jednej strony dlatego, że Reise Fieber towarzyszy mi, zawsze, kiedy wyjeżdżam. Zawsze przeżywam taki stan ekscytacji.

0: co się, takie zjawisko, które, bo my jesteśmy w ogóle historykami oboje i cały nasz dział, który pracowaliśmy nad tą wystawą jeszcze z koleżanką i wyraźnie widzimy, że co się zmieniło w historii, w społeczeństwie nie tylko tu naszym, ale w ogóle w świecie, w tym XIX i XX wieku.
1: No to ponad 100 lat przecież, nie?
0: Tak. Jak to w ogóle się rodziło, prawda? No, dzisiaj podróże to jest coś takiego codziennego, że w zasadzie no można się tylko każdego pytać, gdzie się wybiera, tak?
1: Na city wakacje. Breaki stało się bardzo popularne. Tak. Ja sama się wybieram za chwilkę też na taki city break do Włoch.
0: Tak, majówka była dopiero co, więc pytaliśmy, kto gdzie jedzie, czy gdzieś jedzie. Rzadziej, ale raczej gdzie, tak? Tak to wygląda w tej chwili. Ale to nie jest przecież tak, że tak było zawsze. Ludzie oczywiście mają naturalną chęć do przemieszczania się i tak mieli od początku już jako gatunek, ale nie zawsze mieli możliwość taką, żeby móc się przemieszczać po to tylko, żeby się przemieszczać, po to tylko, żeby spędzić przyjemnie czas. Ta gorączka podróży, bo to dosłownie znaczy Reise Fieber, gorączka podróżna, w języku niemieckim oznacza też właśnie taką jakby gotowość wyruszenia w drogę, taką chęć wyruszenia w drogę. I to chciałam też troszeczkę podkreślić w tym tytule. To chcieliśmy powiedzieć, że mamy od tego XIX wieku takie zjawisko w świecie, które ewidentnie wskazuje na to, że ludzie po prostu lubią podróżować i mają możliwość i z niej korzystają coraz bardziej. No ale gdzieś tam to chyba jednak z naszej wrodzonej skłonności wynika, że my jeśli mamy możliwość i mamy czas na to, to chcemy się gdzieś ruszyć i chcemy w ten sposób spędzić czas.
1: To jak podróżujemy dzisiaj, no to doskonale wiemy, prawda? Ale jak właśnie podróżowano wtedy w tym XIX wieku, czyli te ponad 100 lat temu? No ustaliliśmy tu już, że ten świat był kompletnie inny. Nie było nawigacji, nie było takich dróg, jakie mamy dzisiaj. Nie było biur podróży, nie było tak super samochodów szybkich, kart płatniczych. A wtedy ta podróż to chyba po prostu, ja nie wiem, panie kufry chyba ze sobą musiały zabierać. Jak to wyglądało, jak to przedstawiacie na wystawie?
0: To się oczywiście też zmieniało i to zależy od tego, o jakiej podróży mówimy. Bo my mówimy o podróżach, które łączy jedno, że są to podróże dla przyjemności w czasie wolnym. W związku z tym mówimy też o takich zupełnie bliskich podróżach i one wymagają w zasadzie tylko tego, żeby mieć troszeczkę czasu. I to się w tym XIX wieku pojawia. Ta praca już etatowa gdzieś w kopalni, czy nawet powiedzmy praca urzędnika, chociaż urzędnik może sobie już pozwolić na coś więcej, ale nawet robotnik z jakiejś huty czy kopalni. Jeśli ma wolną niedzielę, bo wtedy mówimy tylko o niedzieli wolnej i ma nogi zdrowe, może ruszyć gdzieś w pobliże. Może ruszyć do Murcek, do gospody, do lasu. Może ruszyć gdzieś po prostu na łono natury i o takich podróżach my też tutaj mówimy. One nie wymagają wtedy wielkiego przedsięwzięcia. Jeśli już chcemy się ruszyć gdzieś dalej i mamy możliwości, albo bardzo nam zależy, no to tak, z jednej strony nie wszyscy mieli wielkie potrzeby, nie wszyscy musieli mieć mnóstwo kufrów. Wystarczyło czasami tylko spakować małą walizeczkę, czy mały jakiś plecak i ruszyć już wtedy w te Beskidy, tak? Tu myślę, że tu kolega może więcej powie o tym, że też się transport rozwijał, więc to wiele umożliwiało.
2: No tutaj jest w ogóle ciekawie, jeśli chodzi o transport, z tego powodu, że pewnie jako historycy musielibyśmy zacząć od tego, że te podróżowanie drzemie w drugim człowieku już chyba od zarania. No my tutaj naszą podróż zaczynamy w XIX wieku, no ale jednak na początku trzeba wspomnieć o tych podróżach pieszych. No ale już przechodząc od tych naprawdę takich archaicznych sposobów, należy tutaj wspomnieć przede wszystkim o dyliżansach, które w XIX wieku były, nie chcę powiedzieć popularną formą transportu, ale myślę, że były taką formą transportu, która przenosiła nas na większe odległości, na dalsze odległości i mogli z niej korzystać, myślę, że nieliczni. Kolejna rzecz, i to jest bardzo ważne, to ten transport zaczyna się rozwijać. Musimy tutaj powiedzieć o roku 1846, kiedy to linia kolejowa zostaje doprowadzona do Katowic i otwierają się pewne możliwości podróży. Ciekawą formą transportu, bo tak można analizować po kolei, to też jest transport autobusowy. Transport autobusowy w ogóle na terenie Katowic jest też ciekawy, bo takie początki transportu autobusowego i tutaj należy podkreślić nieudanego, to jest rok 1907, kiedy to katowiczanie próbują dostać się na Murcki. To jest ciekawe. To jest taka...
1: Dostać się na Murcki to była wyprawa wtedy.
2: Tak, to była swego rodzaju wyprawa, no i zostaje zorganizowana linia autobusowa z Katowic na Murcki. I to jest ciekawe, bo ta linia działa tylko jeden sezon, 1907 rok, tylko sezon.

0: wakacyjny. Później pojawia się w prasie informacja o tym, że z racji trudnych warunków drogowych, czyli po prostu dziurawych dróg, nieprzejezdnych, autobusy muszą jeszcze trochę poczekać. No i czekają. Czekają prawie 20 lat.
1: To jest to, co ja powiedziałam na początku, że dzisiaj pokonujemy setki tysięcy kilometrów, a kiedyś pokonanie tych, nie wiem, 80 stanowiło nie lada wyczyn. Z takich wakacyjnych, ale też krótkich, niewakacyjnych podróży każdy zawsze przywozi nie tylko wspomnienie, ale też różnego rodzaju pamiątki. Więc co przywożono wtedy, co mieszkańcy Katowic i Śląska przywozili z takich bliższych i dalszych podróży?
2: Na pewno przywozili porcelanę i tego mamy trochę. To znaczy różnego rodzaju wazoniki, kubeczki porcelanowe z widokami, z miejsc, do których się udawali, z miejsc pielgrzymkowych. Oczywiście też to są figurki różne, krzyżyki czasami, ale to są też to, co my do dzisiaj kojarzymy, te laski turystyczne, prawda, które w górach są do tej pory tak...
1: Ciupagi.
2: Ciupagi tak zwane, chociaż ciupaga to jest konkretny jakby rodzaj tej laski z takim żelaznym zakończeniem. One są, powiedzmy, że stylizowane na ciupagi, tak? I przybijano do nich, to można zobaczyć, u nas mamy bardzo, bardzo wiele tych lasek, bo wypożyczyliśmy je też z innych muzeów, żeby pokazać, jak to było popularne. Do nich przybijano blaszki, takie emblematy z różnych odwiedzanych miejsc. To się tylko troszeczkę w zasadzie różni od tego, co my dzisiaj przywozimy. Dzisiaj najchętniej przywozimy magnesy i one też są jakąś formą...
1: Mam całą lodówkę.
2: Tak, tego wtedy nie było.
0: To też jest warte tutaj do powiedzenia z tego powodu, że dzisiaj często przywozimy pełne dyski zdjęć, pełne telefony zdjęć, mamy wspomnienia prawie z każdego miejsca, w którym byliśmy. I myślę, że te wspomnienia to jest ten bagaż, który lubimy przywozić, którym się lubimy dzielić. I tak też jest na naszej wystawie, no od samego początku, bo w pierwszej sali akurat mamy piękny pamiętnik pani, która była na wycieczce jubileuszowej w 1925 roku w Rzymie razem z grupą wiernych. To był rok jubileuszowy. I co jest ciekawe, to nie jest tylko tak, że tam znajduje się słowo pisane. Pani Wojtczak, o której teraz mówię, z Dębu, z Katowic Dębu, przywiozła ze sobą różnego rodzaju rośliny, które napotykała w Rzymie i to były z miejsc wyjątkowych, czy to liść z oliwki z Rzymu, czy tam z placu przed Bazyliką Świętego Jana na Lateranie, czy były to jakieś kwiatki otarte o grób Świętego Franciszka z Asyżu. To są takie wspomnienia, kiedy otwieramy ten pamiętnik, to czujemy się, jakbyśmy tam byli, czy... No, jest to coś niesamowitego. No, warto tutaj pójść dalej, bo pani Wojtczak nie była ostatnia, no bo to później ewoluowało i tak na naszej wystawie można też zobaczyć różnego rodzaju dzienniki z różnego rodzaju kolonii, z miejsc, w których się było, czyli takie opisy...
2: Kroniki
0: z miejsc, do których podróżowano, pełne zdjęć, pełne różnego rodzaju pamiątek, czy też własnoręcznie wykonanych obrazków, jak dzieci na przykład na koloniach widziały te rzeczy, które widziały po prostu.
2: To już z okresu międzywojennego, harcerskie takie i późniejsze, to z okresu PRL-u, to pewnie jeszcze wielu też słuchaczy pamięta, jak jeździło na kolonie, to się robiło takie kroniki.
1: Pamiętniki się pisało, przede wszystkim przesyłało się kartki, a nie SMS-y, tak jak dzisiaj.
2: To prawda.
1: Na których się na przykład pisało kochane pieniążki, przyślijcie mamusiu, prawda? Co jeszcze ciekawego znajdziemy w waszym zdaniu na tej wystawie, takiego, co was samych zaintrygowało, zdziwiło?
2: Na pewno. No, myślę, że ciekawe dla wielu współczesnych zwiedzających są te akcesoria podróżne, no bo jednak dzisiaj walizeczka na kółkach, prawda, to jest standard, jakiś plecaczek dopasowany do wymiarów lotniskowych i
1: mini szampon, mini tam tak, mydełko i tak,
2: tak
1: dalej.
2: Tak, to jednak my pokazujemy całą gamę różnego typu walizek, kufrów, one same w sobie są już ciężkie, prawda, więc to jednak daje troszeczkę wyobraźnię o tym, jak to było inne jednak, że jak ta podróż była jakim była przedsięwzięciem, samo przemieszczenie tego wszystkiego mogło stanowić stanowić wyzwanie. Mamy na wystawie coś, co jest pewną ciekawostką z naszych zbiorów z XIX wieku, toaletę podróżną. Jak to wygląda, to nie będę opowiadać, proszę przyjść i zobaczyć. To jest raczej taki bardziej luksusowy mebelek. Myślę, że można to nawet tak nazwać. Raczej dla pewnie służył jakimś zamożniejszym ludziom. Mamy bicykl, czyli taki rower z wielkim przednim kołem. Wypożyczyło nam Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej taki jeden egzemplarz, żeby troszeczkę uzmysłowić, jak to się wszystko rodziło. Nie od razu wszystko wyglądało tak jak w tej chwili, prawda? Że to rower mamy, dzisiaj używamy bardzo chętnie i bardzo dużo. Natomiast początki bywały troszeczkę skomplikowane. Sama jazda na tym musiała być niezwykle skomplikowana.
1: W ogóle to było chyba też tak, że na rowerach najczęściej jeździli mężczyźni, a kobieta na rowerze to było zjawisko wręcz. Wtedy chyba tak mi się wydaje, więc taka rodzinna wycieczka rowerowa nie wchodziła w grę.
2: Myślę, że to te panie takie bardziej nowoczesne sobie jednak wymagało to też odpowiedniego stroju. Nie w każdy można było wejść na coś takiego.
1: Słuchajcie, chciałabym zahaczyć o noc muzeów, która przed nami. Czy gdzieś będziemy podróżować w tę noc właśnie w Muzeum Historii Katowic?
0: Oczywiście, zapraszamy jak najbardziej. Wystawa już wtedy będzie otwarta, można do nas przyjść. No i oczywiście w czasie nocy muzeów będziemy mogli zbierać stemple na naszej wystawie, na takim wydarzeniu Nocno Rajza po sztymple. Tak trochę po naszemu, czy przynajmniej po mojemu, będziemy mogli w każdej sali będzie schowany gdzieś stempel, bo to jest też taka rzecz, którą zawsze ze sobą gdzieś tam zabieramy. Jak już kupimy pocztówkę, jak już wysilimy się i kupimy pocztówkę, jak już idziemy gdzieś, to później chcemy mieć jeszcze coś wyjątkowego, albo tu jest odznaka, których jest mnóstwo na naszej wystawie, o których też będziemy pewnie mówić i w czasie naszych oprowadzań, w późniejszym czasie, ale jak już jesteśmy gdzieś, to właśnie ta kartka pocztowa, gdzieś miejsce na przybicie stempla, to jest właśnie tu, to miejsce u nas, właśnie w Muzeum Historii Katowic. Moment, kiedy będziemy mogli też coś zabrać ze sobą. Nie tylko tak, że można chodzić.
2: Cała w ogóle ta noc jest pod hasłem podróże i wszystkie wydarzenia jakoś do tych podróży nawiązują. Czy są to podróże w przestrzeni, czy w czasie, to już różnie wygląda, ale generalnie wszystkie i nasz główny gmach przy ulicy Szafranka 9 i nasze oddziały, czy dział etnologii miasta w Nikiszowcu przy Rymarskiej i oddział na Kopernika. Wszyscy do tych podróży nawiązują. Można sobie na pewno coś dla siebie wybrać. Generalnie ma być z przymrużeniem oka, interaktywnie i tak myślę, że radośnie i już troszeczkę wakacyjnie.
0: I na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Rajze Fiber, wakacyjne podróże katowiczan w XIX i XX wieku. Przypomnę, że o tej wystawie w Muzeum Historii Katowic mówimy. Do kiedy ona będzie czynna?
2: Do 4 października.
1: Czyli dosyć długo znajdziemy czas na to, żeby tam dotrzeć. To dziś jest niewielka odległość, gdziekolwiek na Śląsku mieszkacie. Serdecznie zapraszamy. Ja Wam, moi drodzy, dziękuję za tą przepiękną opowieść. Joanna Towilska-Dziubek, Sławomir Stanowski, Muzeum Historii Katowic. Dziękuję.
0: Dziękuję.
3: Rozmawiała Magda Mleczko. Bardzo dziękuję.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
3: Z wykształcenia kulturoznawca Marek Gryś, który na co dzień pracuje w dziale edukacji w Muzeum Grunśląskim w Bytomiu i zwykle oprowadza po wystawach, napisał książkę, którą doceniają badacze i naukowcy. Zapraszam na spotkanie z autorem, który nieźle namieszał w świecie publikacji o początkach świata i o dinozaurach.
5: Ciekawe spotkanie.
6: Marek Gryś pracuje w dziale edukacji Muzeum Grunośląskiego w Bytomiu.
3: Będziemy mówić o książce, którą pan napisał i która zachwyca naukowców, ale zachwyca też amatorów. Jak to jest, że robi się taką książkę, która tak mocno odbiła się echem i tak jak mówię, to jest książka dla wszystkich. Wszyscy czerpią wiedzę. I trudno sobie wyobrazić, że ludzie, którzy siedzą w tym temacie od lat, też mogą czerpać inspirację i też dowody na to, jak to było z tymi dinozaurami. Więc jak się pisze taką książkę?
6: Szczerze pani powiem, to nie wiem, jak się pisze taką książkę. Ja po prostu wziąłem i napisałem. Rzecz w tym, że to, co tutaj się odbywa w muzeum, to jest wystawa, która jest poświęcona pewnej części historii życia. Poprzednio była inna wystawa i książka jest jakby podsumowaniem wszystkiego, co na tych wystawach pokazano, ale rozszerzonym podsumowaniem, dlatego, że ja akurat się tematem interesuję od wielu lat. lat, więc gdzieś tam sporo na ten temat czytam, sporo rzeczy. Natomiast zawsze brakowało mi jakiejś pozycji, która by próbowała spojrzeć na zagadnienie w całości, czyli od momentu powstania wszechświata, a potem życia w tym wszechświecie i wszystkich elementów, które do tego życia są niezbędne, aż do momentu, kiedy to życie być może albo na pewno raczej zejdzie z planszy i zniknie. No i postanowiłem, że skoro już mamy dwie takie wystawy, to tego rodzaju książkę napiszę. Oczywiście temat jest bardzo rozległy, bo to jest po prawdzie około 14 miliardów lat historii, ale licząc historię życia, no to na Ziemi no to jest jakieś 4 miliardy lat mniej więcej. No i to wszystko trzeba było napisać, ująć w formę jednej publikacji, która gdzieś tam zaczynałaby się w momencie, kiedy jeszcze nie ma nic i kończyłaby się w momencie, kiedy już nie ma nic.
3: Ja słyszałam, że te dinozaury to są pana pasją.
6: To znaczy, wszyscy mówią dinozaury. Dinozaury to jest tak naprawdę tylko fragment tej historii, ponieważ historia dinozaurów sięga środka Triasu. Jeżeli liczyć ptaki, które są ich potomkami bezpośrednimi, no to żyją sobie z nami od tych 200 czy tam ponad 200 milionów lat. Natomiast no, w perspektywie całości historii życia to jest tak naprawdę tylko fragmencik. Oczywiście duży fragmencik. Natomiast mnie zawsze interesowało też to, co było przed dinozaurami, to co rozgrywało się równolegle z rozwojem dinozaurów. Szczerze powiedziawszy, był to jeden z impulsów do napisania tej książki, ponieważ mając gości tutaj na wystawie, zwłaszcza młodych gości, oni najczęściej krzyczą o dinozaurach właśnie. Bo dinozaury są takim sztandarowym przykładem zwierząt, które wymarły, które były przed nami. Nawet kiedyś się mówiło, że najpierw na początku były dinozaury, potem my. A to tak wcale nie wygląda. Przed dinozaurami były miliardy lat rozwoju życia w różnych formach. Są formy życia, które są starsze od dinozaurów. Powiem szczerze, przodkowie, ale jeszcze nie ssaki, ale przodkowie ssaków, czyli nas, są starsi niż dinozaury. A właściwie, jeżeli by liczyć ich gady pierwsze jako przodków dinozaurów, no to powiedzmy, że zaczęliśmy się rozwijać równolegle. Więc chciałem pokazać, że nie tylko dinozaury są tutaj jakby bohaterami tej całej historii życia, ale że ona jest o wiele bogatsza, że pewne formy, które były kiedyś, przetrwały do dzisiaj, pewne formy zniknęły, pewne formy w jakiejś tam innej kształcie pojawiły się później, więc próbowałem naszkicować całość tego zagadnienia. Oczywiście w momencie, kiedy się próbuje zrobić całość, to trzeba wprowadzić pewne uproszczenia i gdybyśmy chcieli tak naprawdę przyjrzeć się pewnym etapom historii rozwoju życia, to możemy utknąć w literaturze, ponieważ jej jest tak dużo. Kolega, który tutaj mnie zapowiadał na otwarciu, powiedział takie jedno zdanie, że gdybym był profesorem nauk biologicznych albo jakimś paleontologiem, to zapewne bym tej książki nie napisał. I on ma całkowitą rację, dlatego że ja sam, próbując zapoznać się z olbrzymią ilością artykułów naukowych, które wychodzą dosłownie no, codziennie praktycznie na pewne tematy, utykam czasem w takim chaosie, ponieważ jedne badania dowodzą jednych rzeczy, drugie badania dowodzą drugich rzeczy, trzecie badania jeszcze innych rzeczy, za 3 lata te pierwsze badania są obalone przez inne badania, no i trzeba z tego wszystkiego zrobić jakąś kompilację. Ja jako osoba trochę z zewnątrz, czyli taki pasjonat, który powiedzmy dużo czyta i dużo wie, ale nie jest jakby bezpośrednio zaangażowany w proces odkrywania tych rzeczy, mogłem sobie pozwolić na pewne zestawienia takich różnych teorii. Mogłem sobie pozwolić na przedstawienie argumentów za i przeciw różnym teoriom bez decydowania, która mi bardziej odpowiada, a która nie. I myślę, że to jest też siła tej książki i taka pewna wyjątkowość tej książki, że ona nie próbuje jakby tej linii, która tam jest przedstawiona, na siłę ludziom wtłaczać. Ona ma być raczej taką inspiracją do własnych poszukiwań, czyli mamy bazę, wiemy mniej więcej co, gdzie, kiedy, jak i po kolei, ale gdybyśmy chcieli każdy temat bardziej szczegółowo poznać, to już zapraszam do badań własnych, dlatego że no, tego się w tak... No, książka ma 350 stron, ale tego się nawet w tej objętości nie da ująć.
3: Książka ma 350 stron, ale są też ilustracje, prawda?
6: Od początku, kiedy sobie wymyśliłem tę książkę, założyłem, że ona będzie bardzo bogato ilustrowana, dlatego że tak naprawdę to jest to, co przykuwa uwagę przeciętnego odbiorcy. Bogactwo tych ilustracji, które udało mi się zebrać, jest takie duże tylko dlatego, że środowisko osób, które się tym interesują, jest bardzo otwarte i bardzo okazuje się chętne do współpracy. Bardzo wiele ilustracji pochodzi od profesjonalnych grafików, którzy po prostu udzielili mi zezwolenia na ich wykorzystanie. I co ciekawe, tutaj pytało mnie parę osób, między innymi naukowców, którzy się tym zajmują, skąd te zdjęcia się wzięły, bo one są rzeczywiście, niektóre są rzeczywiście spektakularne. No i okazuje się, że na przykład części grafików wcale nie znajdowałem na forach paleontologicznych albo innych takich blogach paleontologicznych, tylko na forach graficznych, bo oni są po prostu grafikami, którzy prezentują się też na innych forach graficznych, a ponieważ tak się składa, że też się zajmuję grafiką, tylko że zupełnie z innej dziedziny, no to gdzieś tam też jestem rozpoznawalny i oni jakby widząc, że ja rzeczywiście coś tam robię, udzielali mi zgody na publikację. Zresztą kilku z nich widząc książkę strasznie się cieszyło, że to tak ładnie wszystko wyszło i już mam zezwolenie na publikację w drugim wydaniu ewentualnym. Część okazuje się ilustracji, okazała się łatwiejsza do zdobycia niż myślałem. Ja napisałem po prostu do naukowców, którzy gdzieś tam te ilustracje w swoich pracach naukowych przedstawiali i okazuje się, że oni bez problemu udzielili mi zgody na ich wykorzystanie. Część ilustracji pochodzi z materiałów prasowych, czyli z takich, które zostały udostępnione właśnie do wykorzystywania w tego typu celach. Sam jestem zdziwiony, no sam wykonałem około 130 ilustracji do tej książki, ale sam jestem zdziwiony, że aż tyle osób chętnie w tym brało udział i dzięki nim ta książka wygląda jak wygląda, a wydaje mi się, chociaż to bardzo to niefajnie się mówi o własnej książce, że rzeczywiście wygląda efektownie.
3: Ja to mogę potwierdzić. Fantastycznie wydana, rzeczywiście dobrej jakości papier, ale jeśli chodzi o samą treść, no ona też jest fenomenalna, skoro zachwyca także naukowców. Jak się pisze taką książkę? Co było najtrudniejsze dla pana? Tak pan usiadł i napisał?
6: No nie usiadłem i nie napisałem. To znaczy, to jest tak, że kilka lat, już dobrych kilka lat, jak nie kilkanaście, ja się tym tematem interesuję, czytam na ten temat i to jest troszeczkę tak, że jeżeli się czymś interesujemy, to nam to samo włazi do głowy, bo jeżeli się zmuszamy, to jest gorzej. No i ja pewien obraz tego wszystkiego, co chciałbym ewentualnie w tej książce przedstawić, miałem, ale w momencie, kiedy siadłem do pisania, to się okazało, że to nie jest takie proste, że tak naprawdę trzeba teraz wrócić do pewnych lektur, trzeba pewne lektury zweryfikować, bo no o paleontologii mówi się tak, że co 5 lat powinny być zmieniane podręczniki. I rzeczywiście są takie przykłady rzeczy, które w momencie pisania były aktualne, w momencie, kiedy książka wyszła, one są dalej aktualne, ale są już badania, które wskazują, że być może było inaczej, więc nie wiadomo, co będzie za 3 lata na przykład.
3: Kolejna książka.
6: Książka, tak, być może kolejna książka poprawkami wniesionymi przez naukę, ale z tym jest troszeczkę tak, że ja w jednym miejscu, znaczy w jednym, w kilku, ale w jednym miejscu ewidentnie jest bardzo ciekawa historia, bo w przypadku spinozaura, który kiedyś przedstawiony był jako dinozaur spędzający dużo czasu w wodzie i pływający, to jest taki charakterystyczny dinozaur z takim wielkim, jakby no, w cudzysłowie żaglem na grzbiecie. No badania sprzed kilku lat udowodniły, że on nie mógł pływać na głębokiej wodzie, bo by się przewrócił, bo ten grzebień był za ciężki. Ja z kolei ostatnio zaczynam czytać opracowania, które mówią, że być może jednak mógł pływać, więc jak Państwo widzicie, jest to temat, który ciągle się rozwija i być może to jest w nim też takie ciekawe, że nie jest to rzecz zamknięta, że cały czas powstają nowe teorie. Natomiast co do tych ilustracji, to ja chciałbym też zauważyć jedną rzecz. To jest nieprawdopodobnie trudna sprawa, przygotowanie ilustracji zwierzęcia, którego już nie ma, zwierzęcia, które wymarło, na podstawie tego, co się znalazło. Bardzo często, bardzo wiele z tych znalezisk to nie są wcale szkielety, takie jak czasami na YouTubie sobie oglądamy filmy, niestety coraz częściej generowane przez AI i to są totalne bzdury, bo na przykład panowie naukowcy tymi szczoteczkami sobie odkurzają kompletny szkielet gdzieś tam z piasku. Nigdy nie znajduje się coś takiego. Znajduje się pokruszone kości z przemieszczeniami, z pogięciami, z połamaniami i niekompletne. Więc mamy niekompletny szkielet i na tej podstawie próbujemy zrekonstruować, jak mogło wyglądać to zwierzę. To nie jest tak, że my sobie to wymyślamy, bo niektórzy twierdzą, no tak, pewnie znaleźli dwie kości i już narysowali, haha. Nie, to nie tak. Za tym stoi olbrzymia wiedza, która się wiąże zarówno z całą grupą pewnych zwierząt, które wymarły i do której to grupy takie zwierzę mogło należeć, jak i z tymi zwierzętami, które żyją. Mamy pewne prawidłowości związane chociażby z tkanką tłuszczową, z mięśniami i tak dalej. To się niewiele zmienia. Przyroda nie robi numerów takich, że nagle wszystko wywraca do góry nogami i na tej podstawie się te zwierzęta rekonstruuje, ale zawsze istnieje duży margines błędu, więc jeżeli Państwo na ilustracjach widzicie jakieś stare, wymarłe zwierzęta zrekonstruowane, to od razu mówię, to jest wizja artysty, jak mogło to wyglądać, a w kilku przypadkach jak to rzeczywiście wyglądało, na przykład tyranozaur to jest zwierzę, które jest lepiej poznane niż niektóre żyjące gatunki, mamy tyle znalezisk, że jesteśmy w stanie bardzo dobrze go zrekonstruować, a z kolei jego możemy, to jego krewniaków też, bo byli na pewno podobni, więc to jest taki temat, który cały czas się rozwija, który cały czas gdzieś tam, którym można coś zdziałać i coś zrobić nowego i być może dlatego zawsze znajdują się osoby, które się tym interesują i to najczęściej to są małe osoby, ale bardzo często też duże, więc myślę, że dla wszystkich tych właśnie osób ta książka została napisana.
3: Jedno jest pewne, to nie dinozaury były pierwsze.
6: Nie, absolutnie nie dinozaury były pierwsze. Pierwsze były formy bardzo małe, bo były to formy, które na przykład bakterie, albo nie bakterie, czyli archeany, które w ogóle nie są jeszcze bakteriami, więc to są już pierwsze ślady życia, no bo jeżeli życie traktujemy jako aumas, no to musimy o nich też wspomnieć, no bo moglibyśmy się skoncentrować na kręgowcach i wtedy gdzieś tam lądujemy w Dewonie i czy tam troszeczkę wcześniej i z rybami sobie pływamy, bo to są już kręgowce, natomiast wcześniej były stawonogi. Także masa zwierząt, których już nie ma, albo które są, ale w innej formie, albo w takiej samej formie, na przykład skrzypłocz, który przetrwał tam 100 milionów lat bez żadnych zmian, bo po prostu nie ewoluował z jakichś powodów. To, że my go teraz mamy w takiej samej praktycznie formie, jak przed setkami milionów lat, no to jest też niesamowita sprawa, no bo mamy taką żywą skamielinę, która sobie gdzieś tam do dzisiaj funkcjonuje.
3: Panie Marku, to zdradźmy tytuł i powiedzmy, gdzie możemy tą książkę dostać.
6: Książka nazywa się Podróż przez wieki, bakterie, dinozaury, ludzie, a można ją kupić w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.
3: A opowiadał, napisał Marek Ryś. Zapraszamy też na wystawę o dinozaurach?
6: Tak, oczywiście zapraszamy na wystawę o dinozaurach. Wystawa nazywa się z kolei Od dinozaurów do człowieka, historia życia na Ziemi i opowiada część, głównie tą część poświęconą ssakom, czyli tym stworzeniom, które doprowadziły do tego, że jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy i możemy sobie rozmawiać na temat tej książki, ale przy okazji pokazujemy tło, na jakim rozwijały się te wczesne formy, które doprowadziły do powstania ssaków, czyli dinozaury też tam są, jest tam też Las Karboński, jest to wszystko, co gdzieś tam sobie w tle tego naszego rozwoju funkcjonowało.
3: A jak słuchacze będą mieć szczęście, to na wystawie spotkają pana Marka Arysia, który opowie nam o tej wystawie, bo też jest pan kuratorem. No i jeśli ktoś będzie miał książkę, to oczywiście autograf jak najbardziej.
6: No tak, jak będę, to podpiszę.
3: I pytania też można zadawać.
6: Tak, oczywiście.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
5: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
7: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
8: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
3: Edyta Czekaj, zapraszam na program, a dziś w programie mówić będziemy o odpadach w Bytomiu, o nowym skwerze, który cieszyć może bytomian, ale powiemy także o seniorach, którzy mogą odkrywać tajemnice internetu. Gliwice zapraszają do siebie. Tymczasem uczennice z Zabrza, jak widać, dobre są w te klocki, wymyśliły aplikację zdrowotną. Za chwilę szczegóły, ale wcześniej zapowiadany Bytom.
9: Małgorzata Węgiel, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Zakończyło się sprzątanie dużego dzikiego wysypiska, jakie powstało przy alei Jana Nowaka Jeziorańskiego w Bytomiu. Pracownicy specjalistycznej firmy usunęli ponad 15 ton odpadów różnego pochodzenia, w tym odpadów niebezpiecznych. Uprzątnięte zostały m.in. odpady budowlane i remontowe, odpadowa papa, wełna mineralna, opony, bioodpady, odpady wielkogabarytowe oraz odpady komunalne, w tym m.in. butelki. Koszt usunięcia, transportu i zagospodarowania tych odpadów to 54 tysiące złotych. Kontynuujemy sprzątanie dzikich wysypisk. Pracownicy Bytomskiego Zakładu Usług Komunalnych uprzątnęli już m.in. dzikie wysypiska przy ulicy Piłkarskiej, Orzegowskiej, Ułanowej, Cegielnianej, Staromiejskiej i Placu Wolskiego. Również mieszkańcy postanowili dołączyć do akcji wiosennego sprzątania Bytomia. W nadchodzących dniach kilkanaście ekip mieszkańców uzbrojonych w worki i rękawiczki wyjdzie w teren, żeby posprzątać swój kawałek Bytomia.
3: Z rzecznikiem miasta jeszcze się nie rozstajemy. Teraz znacznie sympatyczniejszy temat. Powstało piękne miejsce.
9: Zakończyła się realizacja kolejnego projektu w ramach bytomskiego budżetu obywatelskiego. Skwer przy ulicy Tuwima w Rozbarku zmienił się nie do poznania. W ramach inwestycji powstała nowa ścieżka rowerowa, chodnik oraz oświetlenie. Dodatkowo klub sportowy Skarpa Bytom zamontował na skwerze ławki, kosze na śmieci oraz 8 tablic edukacyjnych, które zostały poświęcone historii Rozbarku i walorom przyrodniczym Bytomia. Na skwerze nasadzone zostały także nowe rośliny, w tym rośliny, które rosną na hałdach. Dzięki kompleksowej rewitalizacji skweru przy ulicy Tuwima mieszkańcy zyskali przyjazne miejsce do spędzania wolnego czasu, ale też bezpieczną drogę do Teatru Rozbark czy Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych Skarpa Bytom. Na skwer powróciła także historyczna kapliczka z 1836 roku, która przechodzi kompleksową renowację. Klub sportowy Skarpa Bytom zlecił prace konserwatorskie kapliczki wykonane w specjalistycznej pracowni. Wartość realizacji projektu to około 500 000 zł. Na projekt w ramach bytomskiego budżetu obywatelskiego zagłosowało 1559 mieszkańców naszego miasta.
3: O tym wszystkim opowiadała rzecznik miasta Małgorzata Węgiel-Wnugat, a teraz z Bytomia przenosimy się do Gliwic. Seniorzy do nauki.
10: Katarzyna Kuc, kierownik działu promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach. Jednym właśnie z tych kluczowych projektów jest Wykluczeni Cyfrowy, skierowany do seniorów z Gliwic i powiatu gliwickiego. Podczas tych warsztatów uczestniczy uczą się podstaw obsługi smartfona i komputera, korzystania z internetu, poczty e-mail oraz aplikacji takich jak mObywatel, czy Moje IKP, czy Bankowość Mobilna. Też jest rozmowa na temat cyberbezpieczeństwa i też podstawy korzystania z tej sztucznej inteligencji. Zajęcia odbyły się w wypożyczalni muzycznej w Bibliotece Centralnej. Trzeba powiedzieć, że inicjatorami są trójka licealistów z LO4 w Gliwicach, którzy przyszli do nas z tym projektem. Oni jakby w ramach zwolnieni z teorii stworzyli właśnie ten projekt Wykluczeni Cyfrowo, aby pomóc właśnie seniorom na swoim sprzęcie, na swoich telefonach, po prostu jak z nich korzystać, albo z czym, jakby zadać też pytanie, z czym mają problem, żeby to młode pokolenie mogło pomóc starszemu pokoleniu. To była świetna inicjatywa. Myśmy jako Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach przekazali lokal, czyli tu naszą wypożyczalnię muzyczną. Jeszcze chciałam dodać, że mamy takie też zajęcia dla seniorów, na przykład w naszej filii numer 21 na Koperniku, na osiedlu Kopernika, i to jest pod nazwą Pierwsza Pomoc Technologiczna, gdzie mieszkańcy mogą przyjść ze swoim sprzętem, właśnie telefonem, laptopem czy aparatem fotograficznym i uzyskać wsparcie w jego obsłudze. Oczywiście to są te podstawowe taka pomoc, ale jest to robione praktycznie co tydzień, że tam nasze panie bibliotekarki po prostu pomagają mieszkańcom, którzy przychodzą na osiedlu Kopernika. Też mamy teraz pierwszą pomoc cyfrową. To są takie indywidualne konsultacje. Pomagamy tutaj w obsłudze smartfonów, aplikacji i rozwiązujemy takie praktyczne problemy, które użytkownicy, nasi czytelnicy z nimi przychodzą na to spotkanie. Także naprawdę jest szeroka oferta. Wiem, że też w filii numer 17 co roku tworzą się grupy właśnie takie i też są prowadzone warsztaty komputerowe. Także to jakby też tak działa, że mając 19 filii, to po prostu tam, gdzie jest potrzeba, gdzie seniorzy nam jakby zgłaszają takie zapotrzebowanie, to my naprawdę tworzymy właśnie takie grupy i zachęcamy ich do przyjścia, żeby po prostu im pomóc tutaj w w tych działaniach, wesprzeć w działaniach technologicznych, bo wiemy, że no teraz gdziekolwiek człowiek się obróci, to trzeba korzystać ze smartfona, prawda, z kodów QR, nawet gdzieś jest, tak jak seniorka wczoraj właśnie zadała takie pytanie, jak sobie poradzić w momencie, kiedy oni przyjeżdżają, nie wiem, na przykład do Zakopanego i okazuje się, że tam jest parking, gdzie trzeba przez smartfon włączyć w ogóle, żeby w ogóle wjechać na ten parking przez kod QR i jeszcze potem przez tą aplikację tam włączyć sobie bezpieczne parkowanie. I ona mówi, dlatego tam wczoraj przyszli ludzie z bardzo konkretnymi problemami, które oni przeżywają na co dzień i oni się mierzą z tym, że się czują bezsilni i właśnie bardzo się ucieszyli, że młodzi ludzie będą im w stanie pomóc, jak to zrobić, bo nie zawsze wiemy, nie każdy ma czas, jeżeli chodzi o wnuki czy dzieci, wiemy jak to bywa, a zawsze ta obca osoba, w cudzysłowie oczywiście, może też spokojniej wytłumaczyć, cierpliwie, że nie rozwiąże że za nas, że to zrobi, tylko właśnie pokaże, jak to zrobić. I to o to chodzi w tych wszystkich warsztatach. No i zapraszamy serdecznie na te wszystkie nasze projekty.
3: Internety i nowe technologie na pewno w jednym paluszku mają te uczennice.
11: Natalia Masowska, chodzę do klasy 3F.
12: Ja nazywam się Maja Wronowicz i również chodzę do klasy 3F.
13: Ja nazywam się Oliwia Hikiel i również chodzę do klasy 3F.
14: Hanna Motyka i chodzę do klasy 3B.
15: Głównym motywem stworzenia tej aplikacji było wzięcie udziału w Śląskim Festiwalu Nauki, co zresztą się udało i zajęłyśmy drugie miejsce. Właśnie wzięłyśmy pod uwagę nowotwory ze względu na zainteresowanie tematem. Zresztą nasza nauczycielka biologii również nam mówiła, że właśnie tematy tego typu patologii są bardzo, bardzo interesują uczniów. No i zajęłyśmy się tym typem nowotworów właśnie ze względu na osobiste historie.
16: Składa się to z kilku struktur. Na początku mamy, można to nazwać siecią UNET, która analizuje całkowicie pierwsze zdjęcie, które jej podajemy. Zajmuje to kilka kroków, ponieważ dzieli się to na część enkodującą, która właśnie analizuje, zmienia to zdjęcie, wyciąga z tego dość abstrakcyjne cechy, które normalnie ludzkim okiem nie bylibyśmy w stanie zobaczyć, po czym te wszystkie wyniki z tych badań zostają przyjmuje je część dekodująca, która już odwraca te działania i po prostu potwierdza strukturę w tym, co się nauczyła. Jednakże to jest tylko i wyłącznie pierwsza część, ponieważ bez tego nie miałaby ta aplikacja pamięci, ani nie byłaby w stanie aż tak dobrze diagnozować różniejsze przypadki od tego jednego zdjęcia, które jej podaliśmy. Dlatego dalej wpisaliśmy inny kod, który właśnie pilnuje, że aplikacja zapamiętuje i zajmuje to dość długo czasu, ponieważ gdy już puścimy ją i damy cały skład danych, czyli zdjęcia normalne oraz zdjęcia z maskami, na których wskazujemy dokładne miejsce nowotworu, to zajmuje to przeważnie około, w naszym przypadku 30 minut, żeby program wszystko to przetworzył. Jeszcze dodatkowo składa się do tego proces augmentacji, gdzie jest to tak troszeczkę osobna struktura, która pilnuje, że zdjęcia są na przykład przesuwane na lewy albo na prawy bok, ponieważ program sam w sobie nie myśli i nie jest w stanie się domyślić, że to samo zdjęcie, tylko że przesunięte na boku, to jest to samo zdjęcie. Dlatego to też wprowadza jeszcze większą różnorodność właśnie danych. Gdybyśmy mieli większą bazę danych, bardzo możliwe, że trwałoby to o wiele dłużej niż pół godziny, ale obecnie jesteśmy dość przykute tym, że dane medyczne są dość delikatne i zajęłoby to o wiele więcej czasu niż półtora tygodnia, żeby dostać się do czegoś takiego. Nie wierzymy, nie uważamy, że ta aplikacja jest na tyle dokładna, żeby móc ją jeszcze komukolwiek udostępnić. Jednakże uważamy, że w przyszłości może to być taki sposób drugiego rodzaju sprawdzenia właśnie, czy faktycznie to jest nowotwór albo takiego... Jeszcze nie zdecydowałyśmy, czy chciałybyśmy, aby to lekarze sami wykorzystywali to, czy chcemy, żeby to był taki pierwszy krok w takim wskazaniu zwykłej osoby, czy na pewno musi się martwić, czy nie.
12: Traktujemy to bardziej, na razie bardziej jako uczniowski projekt naukowy. No jest to jednak narzędzie AI, więc nie można temu ufać, tym bardziej przy tak małej bazie danych. Chcemy to właśnie ulepszać i powiększać bazę danych. Może kiedyś w przyszłości coś bardziej konkretnego z tego powstanie.
17: co istotne, póki co ta aplikacja jest tylko i wyłącznie prototypem. Staramy się i mamy nadzieję, że może kiedyś coś z tego więcej będzie. Póki co mogę powiedzieć, ja się tak trochę tym bawię. Staram się tam, myślę, co można by było zrobić, jednak to już jest grubsze programowanie, grubsza informatyka i po prostu jest w tym momencie już jest taka blokada, że nie wiemy, czy damy radę przejść dalej. Jednak jeżeli udało nam się zrobić to, to uważam, że może kiedyś uda nam się pójść z tym dalej.
14: Podpisuję się pod wypowiedź koleżanek. Projekt jest na razie tylko prototypem, natomiast uważam, że ma on duży potencjał i myślałyśmy nawet już nad takim większym rozwojem tego typu technologii. Marzyłoby nam się, aby mogła ona wyjść poza sferę Polski. Uważam, że tego typu projekty mają dużą szansę zaistnieć także na arenie międzynarodowej. Patrząc na przykład na kraje jeszcze rozwijające się, gdzie pacjentów jest wielu, lekarzy trochę mniej i wierzymy, że mogłoby to naprawdę bardzo usprawnić diagnostykę także w krajach zagranicznych. Ogólnie w tworzeniu takich projektów naukowych, nie tylko przy tym konkretnym, ale także przy moich poprzednich projektach, zwykle trzeba się czymś po prostu zainspirować, dostrzec coś w środowisku, co nas po prostu tak, powiedzmy, bardziej popchnie, będzie takim impulsem do rozpoczęcia tworzenia jakiejś technologii. W naszym przypadku były to po pierwsze kwestie osobiste, ale także społeczne. Kiedy właśnie przeprowadzałyśmy ankietę społeczną, widziałyśmy, jaka jest świadomość społeczeństwa i starałyśmy się dostosować coś dla konkretnej grupy osób, żeby było to skierowane do konkretnych pacjentów. I sam proces tworzenia takiego projektu nie jest w mojej opinii łatwy. Trzeba jednak swoje działania poprzeć wcześniej jakąś wiedzą teoretyczną, przeczytać jakąś część artykułów naukowych albo publikacji, książek, co w moim przypadku akurat jest bardzo fajną rozrywką, bo po prostu mnie to interesuje, dlatego nie było to dla mnie problemem. Oczywiście też musiałyśmy posiąść troszeczkę wiedzy informatycznej, bo łączymy tutaj bioinformatykę właśnie z programowaniem. Tak więc proces ten nie był łatwy, ale wydaje mi się, że wspierając się dałyśmy radę, jakoś podołałyśmy na razie, żeby doprowadzić aplikację do tego momentu, w której obecnie jest. Obecnie nie miałyśmy jeszcze okazji skonsultować tego z lekarzem, ale mamy mentorów naukowych, którzy bardzo pomagają nam w procesie tworzenia tej technologii. A naszą pierwszą mentorką była nasza pani od biologii, która stwierdziła, że projekt ten ma potencjał i że możemy go rozwijać, że jest w tym jakaś przyszłość. Następnie dostałyśmy mentora naukowego z Uniwersytetu Śląskiego, który pomógł nam bardziej w kwestiach informatycznych, ale wydaje mi się, że konsultacja projektu, rozmowa dotycząca właśnie aplikacji z osobami pracującymi w zakresie medycyny byłaby nam pomocna, ponieważ mogłybyśmy także wysłuchać jakiś rad, co możemy jeszcze zmienić, na co zwrócić uwagę.
17: Co istotne i uważam, że nie powinniśmy pomijać tej osoby, to jest nasz nauczyciel informatyki ze szkoły, który bardzo nam pomógł i wysłuchał dużej ilości naszych pytań o różnych godzinach i ja bardzo chciałabym mu podziękować za to, że nam pomógł po prostu.
3: Dziewczyny nie mówią jeszcze ostatniego słowa. Na razie wzięły się solidnie za swoją maturę.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
3: Dziś się zabawimy na duże w świecie kultury, ale skoro zaprasza nas do niego Magda Mleczko, to nie możemy odmówić, bo robi to najlepiej. Tym razem po sąsiedzku Katowic. Magdo?
18: Bezpieczne, zielone i dobrze skomunikowane miasto z niskim bezrobociem. Idealne dla rodzin i osób aktywnych. Takie są opinie o Tychach dziś. A jakie to miasto było kiedyś, jak powstawało? Pod hasłem Opowiedz mi miasto w Tyskim Muzeum wystawa o 75-leciu Tychów, którym w 1951 roku dokładnie przyznano pełne prawa miejskie, więc ten rok dla miasta jest bardzo szczególny. Ze mną jest współkurator wystawy Jakub Skucha. Witam serdecznie.
19: Witam.
18: I Agnieszka Woszczyńska z Muzeum w Tychach. Witam cię także, moja droga. Ta wystawa opowiadająca o historii Tychów ma swoje hasła przewodnie. Co to są za hasła i skąd się wzięły?
19: Generalnie myśląc o tym, jak możemy o tych Tychach opowiedzieć, które przez te 75 lat jednak się zmieniały. Bywały różne. Szukaliśmy takich punktów odniesienia. Uh-huh. I tymi punktami stały się dla nas właśnie hasła, które były tym Tychom przyklejane jak takie łatki na przestrzeni czasu. Z jednej strony miasto sypialnia. Tutaj w Katowicach jesteśmy i wiemy o tym, że tak Tychy z tej perspektywy zwłaszcza były postrzegane. Oprócz tego Tychy miasto satelita, ale też Tychy dobre miejsce, Tychy zielone miasto, Tychy miasto młodości, miasto dzieci. Na tej wystawie staramy się czasami w polemiczny sposób, czasami rozszerzając te tematy, ale zawsze zabrać głos w tej sprawie. Czy rzeczywiście Tychy są takie, czy takie? A może tylko takie, a może również takie?
18: I w jaki sposób o tych Tychach opowiadacie? Fotografiami, pamiątkami, czym?
19: Rzeczywiście, jest trochę pamiątek osobistych, jest trochę fotografii, ale są też dzieła sztuki formy malarskiej, na przykład obrazy. Głównie artystów, którzy w jakiś sposób z tym miastem siłą rzeczy byli związani. Albo się tam urodzili, albo też opowiadali o nim w swojej sztuce, w swojej fotografii. Jeżeli chodzi o pamiątki z kolei osobiste, to są to między innymi obiekty, przedmioty należące do mieszkańców tego miasta, którzy pojawiali się na przestrzeni tych 75 lat, ale również do osób, które mieszkały na tym terenie wcześniej. Bo to, że Tychy mają 75 lat jako miasto, to jest prawda. Ale oczywiście na tym terenie wcześniej istniało niewielkie miasteczko, wieś, no różnie to bywało nazywane, ale obszar, który był zamieszkiwany przez również ludzi, którzy mieli tam swoje pola, na których później to miasto wzrosło. No i my od tych ludzi pozyskaliśmy różnego rodzaju pozostałości po ich dawnych gospodarstwach, powiedzmy, że na przykład klucze do drzwi, ale pozyskaliśmy także opowieści, które również na tej wystawie prezentujemy i które będzie można odsłuchać i dowiedzieć się, jak to miasto wyglądało wcześniej, zanim to wszystko się zaczęło.
18: W formie audio rozumiem takie nagrania mieszkańców, którzy opowiadają o tym, jak to kiedyś było.
19: Dokładnie. No w ogóle tych kwestii dźwiękowych będzie trochę więcej. Tu może warto powiedzieć, bo jesteśmy przecież w radiu, że podzielimy się także z odwiedzającymi również w formie dźwiękowej tekstem piosenki o Tychach. No bo zależało na tym, żeby pokazać różne właśnie sposoby opowiadania o tym mieście, mówienia o nim. No a muzyka to również był ten sposób, prawda?
18: Tychy mają swoją piosenkę?
19: No na przestrzeni czasów powstawały różne utwory. Tutaj mówimy akurat o piosence Tychy to moje miasto, muzyka autorstwa pana Kalęby, tekst wyśpiewany przez panią Romanowską. I tak, zgodnie z tym tekstem, Tychy to nasza miłość, Tychy to nasze życie, Tychy miasto młodości. Były też inne piosenki, no tu raczej pokazujemy tylko teksty. Czasami były to piosenki propagandowe siłą rzeczy, tak? No wiem, że jednak miasto Tychy powstawało głównie w okresie socjalizmu, no i siłą rzeczy ta propaganda tego czasu też w muzyce była obecna, nie? Ale nie tylko to, bo są też piosenki właśnie lekkie, które mówią o tym, że to jest po prostu dobre miejsce.
18: Takie najfajniejsze ciekawostki tej wystawy, twoim zdaniem, to?
19: Z jednej strony ta piosenka, o której mówiłem, z drugiej strony taka ciekawa, atrakcyjna rzecz wizualnie, to wózek dziecięcy. Jak mówiłem, Tychy były nazywane miastem dzieci, miastem młodości, nie bez powodu. Rzeczywiście w Tychach dzieci rodziło się wyjątkowo dużo, no na skalę Śląska, ale też w ogóle skalę Polski. I pokazując ten temat, przedstawiamy również wózki dziecięce, które mają, no ten, który przedstawiamy, ma kształt naprawdę kosmiczny, powiedzmy, rzeczywiście trochę nawiązujący do budowy samochodu, no wiem, że też Tychy to przecież fabryka Fiata, prawda? Trochę właśnie nawiązujący do tego takiego modernizmu, który w tych latach 70., 80. był obecny, także wydaje mi się, że tak, ten wózek dziecięcy na pewno zaskoczy swoim kształtem, myślę, że warto go zobaczyć, nikt się nie zawiedzie, na pewno.
18: A co jeszcze?
19: Między innymi to chyba właśnie są też obrazy. No każdy z nas wie, jak te Tychy, no, każdy, kto w Tychach był, albo mieszka, wie, jak te Tychy wyglądają. Ale w tej twórczości plastycznej one czasami są przedstawiane w sposób, którego się możemy nie spodziewać. Nie chcę za wiele też zdradzać, ale powiedzmy, że są to, mówię o tych obrazach, które z jednej strony przedstawiają to miasto sprzed 100 lat, także możemy podejść na wystawę, zobaczyć, jak dzisiaj wygląda na przykład kościół, do którego uczęszczamy, a jak wyglądał 100 lat temu, ale możemy też zobaczyć różne znane obiekty z Tychów, żyrafę na przykład, tak potocznie nazywaną, czy to jest oczywiście pomnik, ale potoczna nazwa to żyrafa i możemy zobaczyć go w takich odsłonach no niecodziennych. No nie chcę zdradzać za wiele, trzeba też przyjść i zobaczyć, prawda?
18: Jak to się stało, że w Tychach znalazła się żyrafa, prawda? Agat, masz wiedzę w temacie imprez towarzyszących tej wystawie, więc co się będzie działo, bo to przecież wystawa jubileuszowa towarzysząca urodzinom miasta, więc ona jest taka no bardziej spektakularna, bardziej wypasiona i bogata, mówiąc kolokwialnie.
20: Tak, i te wydarzenia towarzyszące też są na bogato i są przesycone właśnie tymi różnymi perspektywami, z których można zobaczyć miasto na wystawie. Przede wszystkim program obowiązkowy to są oprowadzania kuratorskie, autorskie, gdzie osoby, które współtworzyły tę wystawę, będą się dzieliły, jeszcze dopowiadały swoją wiedzą o tym, co jest na wystawie, a może jeszcze wymaga uzupełnienia. Pierwsze takie oprowadzanie podczas Tyskiej Nocy Muzeów. Spotykamy się 16 maja w sobotę. Będziemy dla Państwa trwa między godziną 18 a 22. I jeśli ktoś by chciał tak punktowo coś usłyszeć, to zapraszamy na dwa oprowadzania, jedno o 19, drugie o godzinie 21. To też są propozycje dla dzieci. Nasza edukatorka Julia Osińska poprowadzi warsztaty rodzinne Kształty Tychów, a drugie Odbitki Miasta. W jednych będziemy zastanawiać się, jakie są kształty miasta i jak można je ulepić z różnych form geometrycznych, tutaj w nawiązaniu do nurtów w sztuce, a podczas drugich będzie można przyjrzeć się miejskim teksturom, czyli tego, co często nie zauważamy przechodząc po chodnikach, patrząc na różne drobne krzewy, to co jest na ścianach. I co ważne, efekty jednych i drugich warsztatów będą potem prezentowane, uzupełnią tę wystawę, więc będzie można sobie też przyjść, zobaczyć, przyprowadzić kogoś, pochwalić się tym, że moja praca jest na wystawie. Mamy też od paru lat w muzeum taki cykl Dom jest jak człowiek i tym razem do rozmowy o mieście zaprosiliśmy Magdalenę Millert, która jest architektką i urbanistką. Co prawda działa w Krakowie, ale skończyła studia na Politechnice Śląskiej. Prowadzi też, jeśli ktoś ma Instagram, to może znać ją jako Kianing. Chyba dobrze to wypowiedziałam. Magdalena też wydała książkę w 2025 roku Dla kogo jest miasto? Jak stworzyć przestrzeń, która o nas dba? I to jest taka opowieść o mieście, może nie do końca idealnym, ale o tym, jak uczynić to miasto lepszym, bardziej przyjaznym dla osób, które tam mieszkają, bo często zdarzało się, że miasta były projektowane dla silnych, rosłych 30-latków, najlepiej mężczyzn, a jesteśmy różni, mamy różne potrzeby, różne wyzwania w naszym życiu, szczególne potrzeby i też to jest o tym, jak projektować miasto, czynić je lepszym w dyskusji z mieszkańcami. W lipcu spotkamy się z Emilią Marniok, która przeprowadzi warsztaty poetyckie, czyli to będzie kolejny sposób opowiadania o mieście. W sierpniu będzie nam towarzyszyła Instaksiara, czyli Marta Nowakowicz-Jankowiak, która właśnie przez pryzmat szybkich migawek aparatu Instaksa dokumentuje Tychy i zaprosi do tego wspólnego dokumentowania naszych uczestników i uczestniczki warsztatów. I w lipcu też nas czeka taki spacer historyczny, związany też z takim dosyć ważnym elementem, bo będzie to spacer śladami wysiedlonych. Ponieważ no, Tychy, tak jak wspomnieliśmy, to nie jest tylko ten 1951 rok, ale wiele działo się wcześniej i ta historia przez potomków osoby, które wtedy mieszkały, ale musiały zrzec się swoich pól, swojej ziemi, powraca teraz do nas.
1: Czy Tychy to jest jedyne miasto w Polsce, które swoje ulice nazywa literami alfabetu?
19: Tak, wydaje mi się, że to jest jedyne. W ogóle w Tychach wzięło się stąd, że no początkowo, kiedy Tychy były budowane właśnie w tym okresie od 51 roku w górę, tak, w dal, no to roboczo posługiwano się w dyskusjach, tak, między głównym, powiedzmy, sponsorem, tak, a wykonawcami, takimi, no, określeniami osiedle A, osiedle B, osiedle C, osiedle D i tak dalej. No i rzeczywiście to się przyjęło. Co prawda, te osiedla mają też swoje nazwy pełne, bo osiedle A to jest osiedle Anna, osiedle Z to osiedle Zuzanna. Natomiast rzeczywiście raczej mieszkańcy używają tych liter, mówiąc o swoich osiedlach, skąd pochodzą, gdzie mieszkają. Mało tego, bo ulice, które są na tych osiedlach, również swoje nazwy rozpoczynają od liter danego w imienia, czyli na osiedlu S będzie, dajmy na to, ulica Zgrzebnioka, na osiedlu F Fitterberga i tak dalej, i tak dalej. Także jest to unikatowe, na pewno. Wydaje się to takie troszeczkę chłodne pozornie, nie? Że mieszkam na osiedlu N, a, na osiedlu E, na osiedlu A, że może gdzieś tam to miasto jest takie sztywne bardzo, nie? Ale jest zupełnie inaczej. Znaczy te nazwy są, wiążą się też z tożsamością rzeczywiście mieszkańców danego osiedla i każdy z uśmiechem na ustach nieraz mówi o tej swojej literce alfabetu, która mu przypadła.
1: A od kiedy Tychy były miastem trajtków? Wyjaśnijmy dla niektórych, co to znaczą trajtki.
19: Tak, mówimy tutaj
1: autobusy na szelkach? Tak. Inaczej też.
19: Autobusy na szelkach, tak. No w Tychach jest w ogóle w Polsce jest w ogóle bardzo niewiele miast, to jest bodajże jeszcze trzy miasta, tak mi się wydaje, których są trolejbusy właśnie, czyli tak zwane autobusy na szelkach, tak? To są takie autobusy, które przemieszczają się dzięki sieci elektrycznej, która jest umieszczona nad drogą, one się do niej wpinają i pobierają prąd. Także w ogóle dzisiaj, prawda, w tym czasie, kiedy mówimy o tym ekologicznym transporcie, to wydaje się to rozwiązanie bardzo nowoczesne i rzeczywiście tak było wcześniej. Konkretnego roku, kiedy autobusy, kiedy trolejbusy się pojawiły, pani nie poda. Muszę powiedzieć, że tutaj nie pamiętam, jaki to był dokładny rok, natomiast rzeczywiście od samego początku to Tychy były projektowane tak, żeby być miastem przede wszystkim nowoczesnym. Tak? One miały robić wrażenie. I to widać.
18: Mhm. A jeśli, moi drodzy, chcielibyście zobaczyć piramidę, to nie musicie jechać do Egiptu, prawda?
19: Tak. W Tychach mamy takie miejsce. Jest to, powiedzmy, między innymi hotel, ale jest to rzeczywiście piramida. Oprócz tego mamy też Bramy Słońca. To jest budynek, w którym rzeczywiście, i tu uwaga, rzeczywiście, pierwszego dnia zimy można zobaczyć, jak nad tym budynkiem wschodzi słońce. On rzeczywiście przypomina bramę. No przy piramidzie ciężko akurat spotkać jakieś rzeczy związane z Egiptem, ale wewnątrz rzeczywiście są takie.
18: Wielbłądy tam dookoła nie chodzą, za to jest przepiękne jezioro. Można popływać na przykład łódką, żaglówką, rowerkiem wodnym. Tak. Kuba, jeszcze jedno takie pytanie. Ile tych mają dzielnic dziś i która jest najstarsza?
19: Ile tych mają dzielnic? Są osiedla właśnie ponumerowane, nazwane tymi literami od A do Z. No i tutaj najstarszym osiedlem, które powstało po roku 51, jest osiedle A, siłą rzeczy. Natomiast to nie jest najstarsza dzielnica Tychów. No Tychy składają się również z takich dzielnic, które dawniej były czasami niezależnymi wsiami. Czyli na przykład mówiliśmy przed chwilą o jeziorze Paprocańskim i Paprocany były osobną wsią niegdyś. Tak samo Wilkowyje. Były też dawne wiejskie przysiłki Tychów, Cielmice, Urbanowice. No i też same stare Tychy. No stare Tychy, powiedziałbym, że są najstarszą częścią Tychów, ale rzeczywiście są miejscem, w którym widać to, że to miasteczko przed rokiem 51 wyglądało inaczej. Mamy tam rynek rzeczywiście, tak, jest tam taka drobna zabudowa. Swego czasu w ogóle po roku 89 pojawiły się pomysły, żeby to stare miasto przerobić w taki sposób, żeby wyglądało ono w taki sposób jak wiele innych miasteczek, to znaczy, żeby każda kamienica miała osobny tam pastelowy kolor, różowy, zielony, powiedzmy niebieski, żeby było takie malownicze, trochę też przez to sztuczne, nie? Bo to tak nie wygląda. Przecież tego pomysłu na szczęście nie zrealizowano, no i dzisiaj możemy jeszcze dalej na tych starych Tychach oglądać te stare zabudowania, które są tam obecne. Z jednej strony właśnie takie dawne kamieniczki, ale też dawne gospodarstwa, które gdzieś tam między czasami tymi blokami stoją dalej, nie? Tam akurat nikt dzisiaj krów nie trzyma między blokami, dawniej się tak zdarzało, ale rzeczywiście są to gospodarstwa czasami rolne, znajdujące się pomiędzy blokami, to jest na pewno ciekawe.
18: Bardzo wam dziękuję za tą piękną opowieść o Tychach. Moimi gośćmi byli współkurator wystawy Jakub Skucha i Agnieszka Woszczyńska z Muzeum Miejskiego w Tychach. Bardzo wam dziękuję.
19: My również dziękujemy.
20: Dziękujemy, zapraszamy.
3: Odsyłamy, zapraszamy nie tylko w tyskie miejsca. Sezon w pełni, mnóstwo imprez plenerowych organizowanych przez nasze ośrodki, muzea i galerie pod chmurką. Do tego miejskie domy kultury nie stoją z boku i tu dzieje się wiele. Zajrzyjcie więc na stronę chociażby tego, który macie najbliżej swojego domu. Edyta, czekaj. Dziękuję.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Naszą inwestycję w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

będę tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: to promocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
6: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było. Tylko pum, pum, pum.
0: M to mu.